0: Czas na wiadomości w radiu. Sochacze w punktualnie, oczywiście o 6:00.
1: Dziewiętnastoletni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował, uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim powodować, mówiła jedna z uczennic.
2: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
1: Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny K.O. i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku to może się zmienić. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
4: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
1: Promocje dotyczą jednak głównie nowych klientów. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 8 stopni mamy w Sochaczewie, moi drodzy. Wiatr do 10 km na godzinę. Warunki biometeo raczej dobre, stabilne. W każdym razie dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, sporo słońca przed południem. Ma być piękniej, bez opadów, co najmniej do nocy. W nocy przelotne deszcze mogą się przytrafić, a temperatura spadnie nam do 13 stopni. Jutro nieco chłodniej w ciągu dnia, bo do 15 i do 15 także w weekend, ale z chmurami. Deszczowa sobota nas czeka, trochę deszczu w niedzielę i w poniedziałek, a do tego wszystkiego właśnie przez chmury temperatura odczuwalna będzie trochę niższa. Na początku przyszłego tygodnia 12-13 stopni, a dziś piękny dzień, którym trzeba się zachwycać.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A dzisiaj w kalendarzu taka perełka, moi drodzy. drodzy, jak Światowy Dzień Wzroku. W związku z tym, że my się słyszymy, a nie widzimy, to będę Was zachęcał do tego, by ten wzrok i mózg jednak od czasu do czasu poćwiczyć. Jak to zrobić? Odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew. Natomiast celem międzynarodowej organizacji założonej przy okazji tego Światowego Dnia Wzroku jest oczywiście możliwość wyeliminowania przyczyn ślepoty do 2020 roku. Czy w pełni się to udało? No niestety nie, ale mam nadzieję, że lekarze i specjaliści dalej próbują. O to chodzi.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Lady Punk na początek naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. Przypominam, 8 dzień października, czwartkowy poranek z Radiem Sochaczew.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: 20 minut minęło od 6. Kuba i Kuba, stygnie lato, to za nami, przed nami kalendarium i przed nami piękny wschód słońca, bo już lekki pomarańcz miesza się z żółcią, by wkroczyć na błękit nieba. Ale to, co ważne w kalendarzu, 1929 rok, Franciszek Żwirko i Antoni Kocjan na samolocie RWD-2 ustanowili pierwszy polski międzynarodowy rekord lotniczy w wysokości lotu ponad 4 km w klasie samolotów o masie własnej do 280 kg. 1966 rok. Kazimierz Dejna zadebiutował w barwach ŁKS-u Łódź w ekstraklasie piłkarskiej. W 1976 roku, 8 października, oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, czyli Gierkówka. W 2000 roku ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. W 2004 roku mieliśmy premierę filmu Pręgi w reżyserii Magdaleny Piekosz, a w 2010 rozpoczęto budowę portu lotniczego Modlin.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent and PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Reymonta 4.
1: Reklama.

0: 29 minut minęło od godziny 6. Kenya Grace Strangers w Radiu Sochaczew. Dzień wzroku, ten światowy dzisiaj w kalendarzu i w związku z tym, jeżeli chcecie ćwiczyć oczy, to na przykład można ćwiczyć wytrzeszcz. A wytrzeszcz robicie, jeśli widzicie w mediach społecznościowych Radia Sochaczew czy na tusochaczew.pl artykuł związany z wielkim piłkarskim sukcesem klubu piłkarskiego Orkan, to wtedy robicie wielki wytrzeszcz, że po latach posuchy coś drgnęło, a efektem tego jest zwycięstwo w mazowieckim Pucharze Polski Okręgu Płockiego z Chopinem Sanniki. 4-0 wygrała nasza drużyna sochaczewska i to sprawia, że faktycznie szczękę można zbierać z podłogi i ten wytrzeszcz się robi. Czemu warto ćwiczyć wzrok w ogóle? Z czym to idzie w parze? O tym w Radiu Sochaczew także przed godziną 7. Natomiast kiedy ten wielki mecz był rozegrany i co się działo, to za moment już zerkniemy na tusochaczew.pl, bo są... To jest absolutnie wiadomość dnia, to co wczoraj wieczorem wyczynili piłkarze właśnie klubu piłkarskiego Orkan.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Na dzień dobry.

0: Dobrze, moi drodzy, 24 minuty przed godziną 7. Powiedzmy o tym, co ważne, bo może nie wszyscy słyszeli, może budzicie się z niedowierzaniem i rozumiecie, że po meczach, po tyradzie związanej z oglądaniem reprezentacji Polski przychodzą dobre wiadomości z sochaczewskiej piłki. Klub piłkarski Orkan Sochaczew, zdobywcą okręgowego Pucharu Polski, delegatury Płock. Takie informacje płyną z portalu tusochaczew.pl. Drużyna zagrała przeciwko doświadczonemu zespołowi Chopin Sanniki, a wynik to 4-0. Po drugiej stronie piłkarze Rafała Murasa, obrońcy tytułu, którzy nie mieli za wiele do powiedzenia ze świetnie grającym młodym zespołem Orkanu Sochaczew. Piłkarze pod wodzą Macieja Przybylskiego pokazali na boisku charakter i mimo młodej kadry dominowali przez cały mecz, nie pozostawiając cienia szans przeciwnikowi. Fotogaleria na tusochaczew.pl. Świetny mecz to był w wykonaniu naszej drużyny i wielki piłkarski sukces na miarę powstania. Także wielkie gratulacje, pozdrowienia dla wszystkich kibiców i zawodników, którzy dali z siebie wszystko właśnie w Gąbinie wczoraj podczas tego fantastycznego meczu.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

14 minut do godziny 7 i Money Don't Be So Shy. W tej wersji znacie ten utwór doskonale. Dzisiaj Światowy Dzień Wzroku. W związku z tym przypominam, że wzrok warto ćwiczyć. Poprawić możemy w ten sposób kondycję mięśni gałek ocznych, zwiększyć komfort codziennego widzenia, no i zapobiegamy zmęczeniu. Okazuje się, że takie ćwiczenia oczu to właśnie redukcja zmęczenia i napięcia. Długotrwała praca przed komputerem czy telefonem sprawia, że mięśnie oka są ponapinane. Jest nawet coś takiego jak Instytut Oka, który poleca proste mruganie czy skupianie wzroku na jednym punkcie, rozluźnianie tej struktury. I to wszystko właśnie łagodzi między innymi bóle głowy. Ważna rzecz, większa koncentracja i spokój. Jest to pewien sposób, pewna forma medytacji. Mniejsze zmęczenie narządu wzroku przekłada się na lepsze skupienie uwagi podczas nauki czy pracy. No a to w związku z tym możemy właśnie spędzić chwilę z zamkniętymi oczami, czy po prostu zrobić sobie jakiś okład, co także pomoże naszym oczom. Warto to robić. Jaki związek ma oko z mózgiem i czy jedno i drugie można ćwiczyć jednocześnie? Okazuje się, że tak, ale o tym opowiem już po 7:00.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
10: A teraz punktualnie o 7:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Zaczynamy od kolejnego unikalnego znaleziska Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Zmiany administracyjne w placówkach oświatowych w Chodakowie. W tym serwisie także zapraszamy na Dzień Pieczonego Ziemniaka, który już w sobotę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od kolejnego unikalnego znaleziska Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii. Jej członkowie wspólnie ze Stowarzyszeniem WIS w czasie poszukiwań natrafili na dwa telefony polowe. Jak przypuszczają odkrywcy, mogą mieć one związek z jednym z oddziałów Armii Łódź, walczącym we wrześniu 1939 roku. Czy tak jest, wykaże specjalistyczna analiza.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Od września Szkoła Podstawowa nr 7 w Chodakowie i tutejsze przedszkole nr 6 funkcjonują jako jeden zespół szkolno-przedszkolny. Dla dzieci nie powoduje to żadnych zmian, ale administrowanie placówką jest teraz inne. Dyrektor Zbigniew Tępczyk ma dwóch zastępców.
12: Jednym zastępcą jest pani Angelika Sławińska-Woźniak, dotychczasowy wicedyrektor, która odpowiedzialna jest za klasy 4-8 i nowa pani wicedyrektor, pani Paulina Kubiak, dotychczasowy pracownik przedszkola, który zna się na tym, ma doświadczenie przedszkolne, dlatego zarządza jako moja prawa ręka, że tak powiem, przedszkolem i dodatkowo jeszcze klasami 1-3 ze szkoły podstawowej nr 7. Także jest to przykład takiego scalenia i jedności obydwóch placówek w tym zespole.
11: Najbliższą sobotę w Młodzieszynie odbędzie się festyn pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka. W programie Moc Atrakcji m.in. konkurs na królową i króla ziemniaków. W parku przy tutejszym ośrodku kultury pojawią się też liczni wystawcy.
13: Nie zabraknie również różnorodnych stoisk, na których będzie można znaleźć m.in. zabawki, ręcznie robione świece, naturalne kosmetyki, czy takie mydełka, biżuterię, rękodzieło oraz ekologiczne produkty. Na najmłodszych nie tylko będzie czekać popcorn, wata cukrowa i frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zapatrzeć się w swojskie na przykład wędliny. Będzie również doskonała okazja, by zrobić zakupy, poznać lokalnych wystawców, czy znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich.
11: Mówiła wójt Monika Pietrzyk. Gośćmi wydarzenia będzie Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, ale nie tylko.
14: Będą motodziki Kiernozia, to jest grupa pasjonatów motoryzacji. Chłopaki przyjadą na swoich maszynach. Będzie można zrobić sobie zdjęcia, pooglądać, porozmawiać o motoryzacji i naszą taką wisienką na torcie będzie łowicki Tracker King, czyli organizatorzy głównie łowickiego Tracker Kingu. Będą chłopaki ze swoimi maszynami, będzie ich stoisko, gdzie będzie można pooglądać ciężarówki, porozmawiać o motoryzacji. Myślimy, że to ściągnie najmłodszych fanów motoryzacji.
11: Mówiła Paulina Dylik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki, który jest współorganizatorem wydarzenia.
15: 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
16: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
15: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ihora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ihor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 12 stopni pokazują sochaczewskie termometry. Wiatr nie przekracza w porywach 10 km na godzinę. To jest naprawdę delikatny wietrzyk. Maksymalnie dzisiaj 23 stopnie i sporo słońca mamy mieć. Zresztą pomarańcz już zachwyca. Nie mówię tu wyłącznie o szyldzie Radia Sochaczew, ale o tym, co na niebie się dzieje. Padać nie powinno, chociaż w nocy jest szansa na przelotne opady deszczu. Deszcz w sobotę nam się pojawi. Do 15 stopni spadnie temperatura w weekend i na początku przyszłego tygodnia, ale jutro jeszcze pogodny dzień z odrobiną słońca, też na poziomie 15-16 stopni. Dzisiaj taki cieplejszy dzień z 23, z 20 z przodu i to będzie chyba ostatni taki dzień z 20 z przodu, przynajmniej, znaczy z 2 z przodu, przynajmniej w tej najbliższej kilkutygodniowej perspektywie. Co będzie dalej, zobaczymy, aczkolwiek meteorolodzy twierdzą, że zima ma być w tym roku ciepła i spokojna. Czy tak będzie? No, zobaczymy.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Pogodnie tak uśmiechnie się człowiek po prostu nawet do siebie, wiedząc, że to czwartkowy poranek, a nie środowy, wtorkowy czy poniedziałkowy. 7 minut minęło od godziny 7. Hit dnia w tej godzinie i to będzie kultowy, oscarowy hit dnia. Do tego Metcon, do tego Marshmello, Miles on It, więc mnóstwo dobrej muzyki właśnie na czwartek 8 października w Radiu Sochaczew. Witam Was cieplutko i startujemy.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: 14 minut minęło od 7, Marshmello za nami, a przed nami oscarowa piosenka, najlepsza piosenka oryginalna. Kompozycja pochodzi z filmu Ósma mila z 2002 roku, w którym Eminem zagrał główną rolę. Statuetka została wręczona podczas 75. ceremonii wręczenia Oscarów w 2003 roku. I z tego co pamiętam, to chyba Eminem tam się nawet nie stawił, ale tutaj mogę być w błędzie, więc to jeszcze sprawdzę. Natomiast jedno jest pewne, utwór wyjątkowy i film całkiem niezły. Jeżeli szukacie pomysłu na weekend, to Ósma mila będzie świetną opcją. A teraz w hicie dnia właśnie w czwartek Eminem i Lose Yourself.
1: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B. A ty

0: A za moment zaproszenie na bardzo fajne wydarzenia w naszej okolicy, które odbywać się będą w najbliższy weekend. Bądźcie ze mną, słuchajcie Radia Sochaczew. W kwestii muzyki także dużo radości, bo i Kombi Avignon czy R.E.M. i klasyk Losing My Religion to także usłyszycie właśnie w Radiu Sochaczew. I to dosłownie za moment.
1: Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
9: Reklama.

28 minut do godziny 8. Galantis w Radiu Sochacze Faza Moment Kombi i Avignon, moi drodzy. Cóż, kobieta zmienną jest. To nie jest żadna tajemnica. Natomiast najśmieszniej jest wtedy, gdy kobieta nie wie, czego chce, ale nie spocznie, dopóki celu nie osiągnie. No i niezły dylemat musi mieć w tej sprawie Oskar Pietruszewski, nasz młody napastnik reprezentacji Polski. Aga Nowakowska, jedna z modelek, czyli tych piosenkarek, z którymi się spotyka, twierdzi, że naruszona była jej prywatność, bo realizator podczas meczu pokazał ją na trybunach, pokazywał ją w trakcie wypadów w Portugalii. Natomiast w tym samym czasie artystka wrzuca wspólne zdjęcia i dodaje storieski, więc z jednej strony źle, z drugiej strony dobrze. No ale cóż, skoro się wpakował, to musi sobie z tym jakoś radzić. I nie mówię tutaj o związku z Agą Nowakowską, ale o grze w tragicznie grającej reprezentacji Polski. Przechodząc do muzyki, Kombi i Avignon, za moment Roxanne i UFO, a potem Traffic, czyli informacje z dróg w Radiu Sochaczew. A dzisiaj stabilnie, bez zmian.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Wielkich utrudnień nie ma. Standardową ulicą Warszawską pojedziecie wolniej, jak i aleją 600-lecia i na odcinku Płockiej przez most. Do tego z Gawłowskiej w Płocką sporo aut wyjeżdża, ciasno na Staszica i Traugutta w okolicy Warszawskiej, no i na Łowickiej przed rondem Kuznocińskim. Sporo aut także od Władysławowa, mniej więcej tutaj czeka na wjazd na to rondo. No i oczywiście między 15 sierpnia a Żyrardowską, tutaj na łuku obwodnicy w Janówku Duranowskim też samochodów jest bardzo dużo. Wylotówki przejezdne, dojazd 50 do A2 wygląda dobrze, tutaj bez żadnych utrudnień. No i jak już dojedziecie do samej A2, no to też raczej dużo czasu nie stracicie na przejazd w kierunku Łodzi i w kierunku stolicy. Im bliżej Warszawy, im bliżej węzła Konotopa, to tutaj robi nam się ciasno. Na 92 wyłącznie w Błoniu i Ołtarzewie postoicie trochę. Na 580 Leszno przejezdne, Stare Babice, tutaj ruch nieco większy przed samym Bemowem. W pozostałych miejscach drogi przejezdne. Jeżeli chcecie informować o utrudnieniach, dzwońcie pod 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sokaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Czy wiesz, że

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
7: Reklama.

0: Tom Jones, oczywiście Sex Bomb w Radiu Sochaczew na 5 minut przed godziną 8. Za moment wiadomości w Radiu Sochaczew te lokalne, te z kraju i ze świata. Po godzinie 8 odrobina atrakcji sportowych, na które zaprosimy razem z Izabelą Wojdyną, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Będziemy mieć biegowy weekend.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
12: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Jest 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Za nami uroczyste oddanie do użytku pierwszego w Sochaczewie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Od tego zaczynamy. Gmina Kampinos w gronie laureatów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Sanniki zapraszają na październikowe spotkanie w ramach cyklu Chopin – Muzyka – Poezja. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Budynek po szpitalu psychiatrycznym zyskał nowe oblicze i przeznaczenie. Za nami uroczyste oddanie do użytku pierwszego w Sochaczewie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na inwestycje powiat pozyskał 20 milionów złotych z KPO. Pieniądze pozwoliły na gruntowną przebudowę, odnowienie i wyposażenie budynku.
18: Starania o ten zakład opiekuńczo-leczniczy rozpoczęła już pani starosta jeszcze z dyrektorem Szenkiem w 2016 roku. My byliśmy razem u dyrektora Dzięgielewskiego przed pandemią, to był rok 19. No i następnie była pandemia, były kłopoty, szukanie pieniędzy, powolutku coś tam zaczynaliśmy robić, działaliśmy przy wsparciu powiatu. No i dzisiaj mamy ten dzień, że ZOL powstał. Nie powiem, że nam się to udało, my to po prostu zrobiliśmy.
17: Mówił dyrektor szpitala Robert Skowronek. Sochaczewski ZOL może przyjąć 91 podopiecznych. Stosowny kontrakt z NFZ został już zawarty.
19: Mamy nowoczesny, nowocześnie wyposażony obiekt, który mam nadzieję będzie służył mieszkańcom naszego powiatu, ale też i wspierał rodziny, bo jak wiemy opieka nad osobą, która jest chora przewlekle, jest też trudna, wymaga czasu, a dzisiaj mamy takie czasy, że większość z rodzin pracuje i można będzie tutaj uzyskać fachową opiekę nad swoimi bliskimi.
17: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Wkład własny powiatu w te inwestycje wyniósł prawie 4 miliony złotych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Gmina Campinos w gronie laureatów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Dzięki poparciu mieszkańców Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje to inwestycję wartą 1 000 000 zł. O szczegółach wójt Piotr Grzelak.
20: Mamy to podregionalny projekt numer 345, polegający na doświetleniu przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej, która przebiega przez całą naszą gminę. Będą zrobione doświetlenia, na pewno to wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich przejeżdżających, korzystających z tej drogi. Chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom gminy i wszystkim, którzy głosowali na ten projekt. Głosowali, propagowali go, promowali, bo dzięki temu odnieśliśmy wspólny sukces. Tutaj też podziękowania do mieszkanki, do wnioskodawczyni, pani Agnieszki Błażejewskiej, która jest, nawiasem mówiąc, przewodniczącą Rady Gminy.
17: Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach przygotowuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Chopin Muzyka Poezja. Odbędzie się ono 18 października o godzinie 14. Zaprasza Patrycja Kraśkiewicz.
21: Wystąpią pianista Łukasz Byrdy oraz aktorka Maria Pawłowska. Po koncercie zapraszamy na wernisaż wystawy zbiorowej pod tytułem Brzmienia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.
17: A ja zapraszam do wysłuchania kolejnych wiadomości lokalnych.
22: NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
23: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
22: Przepisy wejdą w życie w nowym roku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
22: Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
24: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
22: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Co dobrego w pogodzie? Ano dzisiaj pogodniej, tym się trzeba cieszyć. 11 stopni w Sochaczewie, wiatr do 10 kilometrów na godzinę, czyli taki dość lekki, maksymalnie dzisiaj 23 stopnie i ma być odrobina słońca przynajmniej do godziny 14-15. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wieczór na poziomie 19 stopni, a w nocy 14, w najchłodniejszym momencie dnia 11. No i temperatura po piątku nam troszeczkę spadnie do 15-14 stopni ze względu na chmury. Możemy mieć deszczową sobotę, niedzielę i początek przyszłego tygodnia, także w deszczu, a później taka sinusoida, ale z niższymi temperaturami. Dwie dychy na horyzoncie już raczej niewidoczne, ale za to odrobina słońca jeszcze gdzieniegdzie powinna się pojawić. Więcej deszczu zdecydowanie w przyszłym tygodniu i w nadchodzący weekend.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: 6 minut po godzinie 8, a dzisiaj czwartello, moi drodzy, z Radiem Sochaczew. Nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, że trwa przyznawanie Nagród Nobla w wielu dziedzinach, w wielu kategoriach, a do tego wszystkiego nobliści otrzymują pewną nagrodę. Cóż to za nagroda, co oni otrzymują? O tym opowiem wam w Radiu Sochaczew w tej godzinie, ale możecie być zaskoczeni.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: 14 minut minęło od 8, bryska i zostałeś. Moi drodzy, taka ciekawostka, trwa tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Laureaci Nagrody Nobla otrzymują złoty medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną, a w tym roku ta nagroda to 12 milionów koron szwedzkich za jedną kategorię. Przeliczając na złotóweczki oczywiście, to 4 miliony 700 tysięcy złotych, a jeśli w danej dziedzinie nagrodę otrzymuje więcej niż jedna osoba, to kwota odpowiednio jest dzielona pomiędzy laureatów, tak żeby było, wiecie, sprawiedliwie. No i w związku z tym czas na odrobinę emocji, ponieważ dzisiaj w okolicy godziny 13 powinniśmy przyznać, powinniśmy poznać właściwie nazwisko laureata Nagrody Nobla z dziedziny literatury, a to wzbudza naprawdę wielkie emocje. Więc jest o co walczyć, jest o co się starać, no i jest za kogo trzymać kciuki. Także kolejna z prestiżowych kategorii zostanie odsłonięta właśnie dzisiaj.
1: Radio Sokaczew.

0: bye. Teraz będzie ciekawostka dla miłośników sportu, bo okazuje się, że poważne marki przecinają się z literaturą. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike, nie mylić z Nike, moi drodzy. Śląski pisarz wygrał za powieść Nul. Dokładnie 5 października Szczepan Twardoch został laureatem 30. Nagrody Literackiej Nike, a jury przyznało najważniejsze wyróżnienie powieści Nul, a śląski pisarz zdobył również Nike czytelników. To cieszy. Dla Szczepana Twardocha to pierwsza nagroda literacka i 4. nominacja do tego wyróżnienia. Laureat otrzymuje statuetkę autorstwa Gustawa Zemły oraz 100 tysięcy złotych. A jeśli chodzi o samą powieść Nul, to też było głośno jakiś czas temu o tej powieści ze względu na to, że wiąże się właśnie z tym, co dzieje się na ukraińskim froncie. Główny bohater Nul to jest koń, polski historyk, który trafia na ukraiński front. Ciekawa sprawa, zresztą jeżeli znacie Twardocha, nie obca wam morfina, to też jedna z tych książek jego, które były nominowane w konkursach, więc pewnie będzie o czym czytać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Muzyka i głos.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce Nieruchomości na sprzedaż.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.

0: 27 minut przed godziną 9 w Radiu Sochaczew, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno, która już razem z nami, albo my razem z Mosirem, zapraszamy na podwójne atrakcje biegowe związane z najbliższą niedzielą.
1: Jesienna piątka jest to ostatni bieg OFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Ponad 100 osób jest już zapisanych, patrzyłam tutaj przed wejściem na antenę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy, wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku, także serdecznie zapraszamy, tak jak obiecałyśmy z Renatą Kubik. Będzie pomiar czasu również dla biegających z psem, będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach sochaczewskiej triady biegowej, będą specjalne statuetki oraz ulga, jeżeli chodzi o opłatę wpisowego. Bieg na 5 km rusza o godzinie 10.30, a bieg z psem rusza o 9.30.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A my ruszamy z Billym Joelem, Uptown Girl w Radiu Sochaczew. Dokładnie teraz 25 minut do 9.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A na drogach dość spokojnie, chociaż są miejsca, którymi pojedziecie wolniej. Tutaj zaskoczenia żadnego nie ma, ale A600 lecia tradycyjnie na wysokości Marketów, przy Warszawskiej, sama Warszawska, Olimpijska, Piłsudskiego, Traugutta i Staszica. Tędy jedziecie wolniej Płocką i Gawłowską dojeżdżającą do Płockiej. Przed rondem Kuznocińskim od strony Łowickiej, od strony Władysławowa i Żdżarowa też utrudnienia. Delikatne spowolnienie, do tego spore aut w Janówku Duranowskim na łuku obwodnicy przed rondem braci Garczyńskich, tutaj gdzie Żyrardowska. Wylatujecie 50 w kierunku A2, tutaj utrudnień nie ma. A2 też przejezdna i w kierunku Łodzi, i w kierunku Warszawy. Na 92 Błonie, jak miniecie, to w Ołtarzewie trochę trzeba poczekać, bo tutaj tylko skręt w prawo i droga prosta, to jest jeden pas, więc tutaj czasami tworzą się zatory. Na 580 w Lesznie i w Starych Babicach postoicie wyłącznie. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: A my już odliczamy do wiadomości za 4 minuty o 9:00. Punktualnie te najważniejsze newsy w radiu. Słuchacze, nigdzie nie odchodźcie.
1: Autopromocja. Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew. Z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
5: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych, spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Jest 9:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Ulica Makowa do przebudowy. Sochaczewski ratusz ogłosił przetarg na to zadanie. To na początek serwisu. Nowe przepisy w polskich szkołach od września. Rozmawiamy o tym, jak wyglądają w praktyce w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 w Sochaczewie. W tym serwisie także o rozbudowie drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej. Prace dobiegają końca. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski ratusz ogłosił przetarg na remont ulicy Makowej. To inwestycja warta 2 700 000 zł. Przewidziany zakres prac jest duży.
9: To jest około 180 metrów ulicy, 6-metrowa jezdnia z chodnikami i prace są zaplanowane na 2027 rok. Gwarancja też jest ważna takiej inwestycji, to 60 miesięcy po wykonaniu.
8: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Od września w polskich szkołach podstawowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych tak w czasie lekcji, jak w czasie przerw. Zajrzeliśmy do szkoły w Chodakowie, by sprawdzić, jak z nowymi przepisami radzą sobie uczniowie. I tu zaskoczenie. Dyrektor Zbigniew Tępczyk obserwuje pozytywne zachowania wśród uczniów.
10: Się okazuje, że dzieci naprawdę wiedzą, że jak są przepisy, to starają się stosować tych przepisów i jakichś tam problemów nie mamy, nie korzystają, sporadyczne może jakieś przypadki, ktoś wyciąga ten telefon, to kolega już go upomina, tak, żeby schować, bo to nie wolno i te dzieci więcej ze sobą rozmawiają, przebywają, śmieją się, bawią. Nawet mieliśmy, no, staraniem Rady Rodziców już chyba ze 2 lata temu były takie naklejone różne zabawowe do skakania i tak na początku było to zainteresowanie troszeczkę tym, przez 2 tygodnie, może do miesiąca, a później po prostu dzieciaki chodziły, nie widziały na podłodze tych elementów zabawowych. Teraz wracają do tego w tym roku szkolnym i korzystają.
8: Nowe przepisy dotyczą także posiłków w placówkach oświatowych. Między innymi ograniczono ilość mięsa na korzyść roślin strączkowych. To się dzieciom podoba mniej, ale być może to kwestia przyzwyczajenia.
10: Troszeczkę może i narzekają, ale nie obserwujemy jakoś wielkiego zniechęcenia się do obiadów. Naprawdę ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej są podobne co w ubiegłych latach, także no, przyzwyczajają się, poznają nowe smaki i chyba są zadowolone, bo obiady są na miejscu gotowane, świeżutkie, cieplutkie.
8: Wszystko wskazuje na to, że rozbudowa drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej jest na ostatniej prostej. Prace postępują całą szerokością drogi. Kierowcy jeżdżą już po części nowej nawierzchni jezdni i mostu, a nad rzeką Suchą Nidą powstała nowa kładka dla pieszych i rowerzystów. Teraz powstają chodnik i ścieżka rowerowa, a skrzyżowanie z drogą powiatową jest przebudowywane. Jak zapewnia MZDW, niedługo będzie tu wygodniej i bezpieczniej, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych oraz rowerzystów. Na budowie obowiązuje ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. MZDW prosi o cierpliwość i ostrożność.
11: Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł za sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
12: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
11: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
13: Jestem przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał już toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
11: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych.
14: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł 74 grosze za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 14 stopni to jest świetny wynik, biorąc pod uwagę 5 minut po godzinie 9. Ta temperatura jeszcze pójdzie w górę. Dobra jakość powietrza i wiatr, który w porywach nie wieje za mocno, nie przekracza 12-15 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 23 stopni i to słońce ma nam towarzyszyć co najmniej do godziny 15-16. Tego się trzymam oczywiście i za to mocno trzymam kciuki, by to się spełniło. No ale popołudniowe godziny także będą nam przebiegać w temperaturze około 19 stopni, więc dość pogodnie i ciepło. Szansa na opady koło północy dopiero i w najbliższych dniach. Sobota może być deszczowa, piątek raczej pogodny, ale z niższymi temperaturami do 15 stopni, a początek przyszłego tygodnia nawet jeszcze chłodniejszy. Także po deszczowym weekendzie delikatne ochłodzenie i tych dni deszczowych troszeczkę więcej. Taka kolej rzeczy, ale nie jest źle. Korzystajmy z tego, co mamy, czyli bawmy się dzisiejszym czwartkiem, ile wlezie.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Kolejne minuty upływają od godziny 9. Rozpoczynamy tę godzinę The Rabbits, Sugar Baby Love. Do tego Michał Szczygieł za momencik. Jeżeli trzymacie teraz kubek z kawą tak mocno, jakby to była lina ratunkowa na środku Bzury, to znaczy, że czwartek rozpoczął się prawidłowo. Odliczamy do weekendu, a już bliżej niż dalej. Witam na 94,9.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Na dzień dobry.

0: oczywiście.
1: Ale... 13 minut po godzinie 9 wracamy do atrakcji piłkarskich związanych z wczorajszym wieczorem. Wielki finał regionalnego mazowieckiego Pucharu Polski Okręgu Płockiego i Orkan Sochaczew wygrywający 4-0 z Chopinem Sanniki, obrońcą tytułu. Po meczu Kuba Skumiał, mój redakcyjny kolega, rozmawiał z trenerem Orkanu Maciejem Przybylskim.
2: Udało nam się zrealizować plan w 100%. Chciałem naprawdę podziękować i przede wszystkim tutaj kibicom, zawodnikom, sztabowi oraz zarządowi za to wszystko, jak się udało nam przygotować. Mamy bardzo młody zespół, głównie pracowaliśmy nad przygotowaniem mentalnym, bardzo dużo rozmów odbywaliśmy przed tym finałem i się naprawdę każdy stanął na wysokości zadania. Nie było u nas strachu, mieliśmy szacunek do przeciwnika, ale zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
1: I jeszcze jedna ważna sprawa, w ostatnich meczach widać fenomenalne przygotowanie kondycyjne i fizyczne.
2: Bardzo dużo trenujemy nad przygotowaniem motorycznym, więcej niż jak prowadziłem zespół nawet chociażby w piątej lidze wcześniej, więc naprawdę im za to bardzo dużo szacunku mam do tego i im bardzo chwalę za to, że zaufali mi i gdzieś poddali się procesowi i udało nam się zrealizować to przygotowanie na takim poziomie, jakie jest.
1: Wielkie brawa, wielkie gratulacje dla całej ekipy Orkanu za ten wczorajszy sukces.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
7: A dzisiaj w naszym studiu jest Monika Wasilewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kuznecinie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Jest z nami również Maria Kowalska, instruktorka pilatesu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Jeszcze w październiku ruszają zajęcia ruchowe w świetlicy w Kuznecinie. Co możemy powiedzieć o tej inicjatywie?
8: Co możemy powiedzieć? Stwierdziłyśmy z Marysią, pomysł generalnie pojawił się od Marysi. Dostałam telefon z propozycją, że może byśmy coś zrobiły w naszym Kuznecinie dla naszych mieszkańców. No a wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mi się dwa razy nie powtarza. Więc podjęłam rękawice. I machina ruszyła i tym sposobem startujemy właśnie z pierwszymi zajęciami 20 października, więc jeżeli ktoś chce wzmocnić swoje ciało i przy okazji się zrelaksować, to serdecznie zapraszamy. No a myślę, że więcej o tym, co tam się zadzieje, to powie nam Marysia.
7: Tak, bo ja powiedziałam, że to będą zajęcia ruchowe, ale tutaj należy doprecyzować, ruchowe jakie dokładnie?
9: No na początku chcemy zaproponować zajęcia typu zdrowy kręgosłup, które mają na celu zbudowania silnego i sprawnego i elastycznego ciała. Chcemy, żeby mieszkańcy Kuznecina poznali takie ćwiczenia. Będą też elementy pilatesu, bo w tym się specjalizuje. Pilates wzmacnia ciało, odpręża, buduje głębokie mięśnie naszego ciała i uważam, że pilates na tą chwilę dla takich osób, które chcą zadbać o zdrowy kręgosłup, jest najbardziej odpowiednim ćwiczeniem.
7: Tutaj pani Monika wspomniała już, że pierwsze zajęcia odbędą się 20 października, ale gdzie dokładnie i o której godzinie?
8: Tak jest. Odbędą się 20 października w naszej świetlicy wiejskiej w Kuznocinie o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Nie tylko mieszkańców naszego Kuznocina. Ważne jest też, że po zajęciach o uzupełnienie tych zdrowych kalorii zadbają państwo Ania i Tomasz Janiak. Natomiast o te trochę słodsze, no moje kochane Koło Gospodyń Wiejskich Dobrodziejki z Kuznocina.
7: To jeszcze do tego poczęstunku przejdziemy, natomiast jeszcze trochę o tych zajęciach, jak one będą przebiegać.
9: Więc tak, zaczniemy na pewno od leciutkiej rozgrzewki. Później się skupimy na delikatnym wzmacnianiu. Na pewno będą to ćwiczenia, które będą prostować nasz odcinek piersiowy. Będziemy wzmacniać nasze pośladki, bo zdrowe i mocne pośladki to też zdrowy i mocny kręgosłup. Na koniec zrobimy też trochę więcej rozciągania, szczególnie naszej tylnej taśmy i zakończymy głębokim wdechem i wydechem.
7: Jak długo będą trwać te zajęcia?
9: Około 50 minut.
7: I one są przewidziane dla kobiet w jakimś określonym wieku, czy nie?
9: Nie, one są dla wszystkich. Czyli dla mężczyzn, dla kobiet, dla wszystkich.
7: Dzieci, seniorzy tutaj również wchodzą w grę?
9: Dzieci może nie aż tak bardzo, ale na pewno kobiety i mężczyźni w różnym wieku i też seniorzy jak najbardziej.
7: Czy trzeba coś ze sobą zabierać, takie informacje praktyczne jeszcze?
9: Myślę, że wygodny strój, woda i nic więcej. Dobre samopoczucie.
7: A czy wymagane są, Pani Moniko, zapisy?
8: Na pierwsze zajęcia nie. Zapraszamy wszystkich, każdy, kto ma ochotę z nami poćwiczyć, zrelaksować się, jest jak najbardziej mile widziany.
7: A czy te zajęcia będą się odbywać systematycznie?
8: Takie mamy założenie, taki jest plan, że co czwartek o godzinie 19 będziemy się spotykać w naszej świetlicy.
7: Rozumiem, że obie panie są z Kuznocina, tak?
9: Tak. Tak.
7: Czyli musicie mieć taką mocno zintegrowaną społeczność, pani Mario?
9: No, chcemy jeszcze bardziej ją zintegrować.
8: Pracujemy nad tym.
7: Mówiła pani o poczęstunku. KGW Dobrodziejki z Kuznocina tutaj będą działać. Co przygotujecie? Może już pani uchylić rąbka tajemnicy?
8: No my jak zwykle zadbamy o to, żeby było pysznie i słodko, więc nasze przepyszne wypieki gdzieś tam zagoszczą. No ale tak jak wspomniałam, będzie też wersja fit.
7: Czyli dla każdego
8: także
7: coś
8: tutaj
7: dobrego.
8: Tak jest, dla każdego coś dobrego. Państwo Janiak już zadbają o to, żeby tak mądrze uzupełnić te spalone kalorie.
7: A co może pani powiedzieć w ogóle o działalności koła jako jego przewodnicząca? Dużo was jest w tym kole, przybywa, ubywa, same kobiety, są też mężczyźni, czym się zajmujecie?
8: No w tej chwili mamy same kobiety, aczkolwiek czekamy na odważnych i chętnych mężczyzn, bo są nam potrzebni. A specjalizujemy się w gotowaniu, jak przystało na gospodynię, więc na wszystkich lokalnych festynach, czy jakichś właśnie wiejskich inicjatywach bierzemy czynny udział, no i dbamy o to, żeby każdy był najedzony i zadowolony.
7: Macie jakieś zdanie popisowe?
8: Myślę, że mocno zasłynęłyśmy z żurku.
7: To gdzie go można było spróbować?
8: No ostatnio na dożynkach gminnych.
7: I tam się cieszył powodzeniem.
8: No ogromny.
7: A w kole jest was kilkanaście, kilkadziesiąt?
8: Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt świetnych dziewczyn.
7: I spotykacie się regularnie?
8: Staramy się. Jak tylko czas nam pozwala, to wspólnie spędzamy czas. Nawet ostatnio udało nam się wyjechać na kilka dni. Ale organizujemy też wspólne wyjścia. Dzień Kobiet wspólnie spędzamy, no może nie stricte Wigilię, bo to już taki czas rodzinny, ale na pewno ten czas taki przedświąteczny też staramy się wygospodarować, żeby razem chwilkę spędzić.
7: Teraz już się imprezy raczej plenerowe pokończyły w związku z pogodą. Gdzieś jeszcze będzie was można spotkać w najbliższym czasie, czy już teraz troszeczkę będziecie odpoczywać?
8: Teraz planujemy odpoczywać, regenerujemy się, zbieramy siły na nadchodzący sezon.
7: I wracamy do naszego głównego wątku, czyli do ćwiczeń. Pani Mario, proszę o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tych zajęciach, do przybycia do Kuznocina.
9: Tak, przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że zajęcia mają na celu profilaktyki. Ponieważ jeżeli w tej chwili nie postanowimy, że chcemy wziąć udział w takich zajęciach gdziekolwiek, czy to u nas, czy gdziekolwiek indziej w Sochaczewie, to później może być już troszeczkę za późno. Te zajęcia mają właśnie działanie profilaktyczne, żebyśmy mieli właśnie zdrowy kręgosłup poprzez zdrowe i mocne mięśnie, tak? Czyli ćwiczmy, jeszcze raz ćwiczmy.
7: Świetlica w Kuznocinie, dużą ma pojemność? Dużo osób tam się zmieści?
8: Wszyscy, którzy się pojawią, na pewno znajdą tam miejsce dla siebie.
7: Czyli kawałek podłogi na pewno zostanie zarezerwowany.
8: Dokładnie.
7: No dobrze, to bardzo dziękuję już paniom za rozmowę. Zapraszamy raz jeszcze, tak? 20 października, świetlica w Kuznocinie, godzina 19, tak?
8: Dokładnie, tak. Zapraszamy.
7: A w naszym studiu były Monika Wasilewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Dobrodziejki w Kuznocinie i Maria Kowalska, instruktorka pilatesu. Dziękuję pięknie.
8: Dziękuję.
9: Dziękuję.
10: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałuta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody. Zakres obowiązków. Obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej. Bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.

0: Dokładnie 13 minut do godziny 10 nam pozostało, był Bajma, płynie w nas gorąca krew. Będzie Benson Boone z nowym, znaczy nowym, no takim utworem, który już trochę ma, ale jest fajny. To mogę wam obiecać. I z rzeczy ważnych jeszcze chciałem wam powiedzieć o poszukiwaczach skarbów. Wiem, że taki motyw kojarzy wam się z gier, z książek i z filmów, ale uwierzcie mi, jak przeczytacie ten tekst na tusochaczew.pl, to będziecie pod wrażeniem. Kolejne ślady wojennej historii odnalezione pod warstwą ziemi. Członkowie Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii wspólnie ze Stowarzyszeniem WIS podczas wrześniowych poszukiwań natrafili na szereg artefaktów związanych z historią polskich żołnierzy. Najciekawszym odkryciem okazały się dwa telefony polowe, które, jak przypuszczają poszukiwacze, mogą mieć związek z jednym z oddziałów Armii Łódź walczących we wrześniu 1939 roku. Są też zdjęcia, więc do kawki. Taka lektura niczego sobie. Za moment, za 12 minut w Radiu Sochaczew o 10 wiadomości.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pspołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudziec kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
10: Zbliżamy się do godziny 10. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Osiem lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła trzyosobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
12: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego duszy.
11: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. A do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
13: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
11: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,83 zł, a oleju napędowego 7,74 zł za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Ruszają ćwierćfinały turnieju tenisowego w Pekinie. Przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek, ale ona na kort wyjdzie jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
17: Iga Świątek po świetnym meczu z Amerykanką Iwą Jowicz, wygranym do 1-3, szykowała się pewnie mentalnie do pojedynku z jej rodaczką Coco Gauff, ale ta niespodziewanie i dość łatwo przegrała z Elise Mertens. I to Belgijka będzie jutro rywalką Polki. Będzie to ich trzeci mecz, dwa poprzednie padły łupem Świątek. Także jutro rozstawiona z szóstką Ukrainka Elina Svitolina zagra z Qin Wen Zheng. Chinka wraca do formy, o czym niedawno zresztą przekonała się Świątek. A dziś dwa wewnętrzne zewnętrzne pojedynki. Najpierw czeski, bo Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową, a potem rosyjski, bo Mira Andrzejewa zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z polskiej perspektywy ważniejszy będzie ten pierwszy mecz, bo to właśnie Muchowa jest główną rywalką Igi Świątek w walce o ostatnie miejsce w kończącym sezon WTA Finals.
16: To była relacja Michała Waszkiewicza. Panie grają w Pekinie, a panowie w Szanghaju. Złe wspomnienia z tego miasta będzie miał Kamil Majszak. Odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem, przegrywając w setach 1-2 i to po aż trzech tiebreakach. A za kilka minut na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem górą był Polak. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała jednak z Magdeburgiem 30-35. Okazja do rewanżu mistrza Polski nad mistrzem Niemiec będzie w najbliższą środę, a mecz odbędzie się w Magdeburgu. Za to w hokejowej Lidze Mistrzów o krok od sprawienia sensacji byli hokeiści GKS-u Tychy. Doczekali się w tych rozgrywkach w końcu punktu. Polski zespół w starciu z wicemistrzami Niemiec Alder Mannheim po trzech tercjach remisował 4-4. Ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych lepsi okazali się Niemcy, wygrywając 2-1.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry. Na dzień dobry.
10: 4 minuty po godzinie 10 i Depeche Mode, People Are People, kultowy klasyk. Dzień dobry, Sochaczew. Jeżeli zastanawiacie się, czyje nogi wstały jako pierwsze z łóżka, no to mamy dwie opcje. Jeśli sąsiada, to musicie tupać głośniej albo podkręcić radyjko. Jeśli wasze, no to macie dobre nastawienie i wiecie, żeby chwytać byka za nogi, za rogi, jak tam tylko chcecie. Lady Gaga za moment, Bednarek też się pojawi u nas. No i Avicii, SOS, to tak dla tych, którzy wzywają w czwartek pomocy.

0: Radio Sokaczew.
1: No to już wiecie, że po pierwsze będziemy mieć domowy mecz rugby z drużyną rozpędzoną, czyli Lifestyle Catering RC Arką Gdynia, to w niedzielę o 16:00. Będziemy mieć też biegowy weekend, bo w niedzielę atrakcje, czyli bieg na 5 km i bieg z psem organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ale będziemy też mieć festiwal kulinarny, na który za moment was zabiorę, więc nigdzie nie odchodźcie. Razem myślę, że ta kompozycja, którą wam przedstawię, sprawi, że gdzieś tam ten wyjazd i ten festiwal będzie punktem, ważnym punktem waszych weekendowych aktywności. Szczegóły zresztą z zakładki Co, Gdzie, Kiedy na tusochaczew.pl, tam za moment zajrzymy.
0: Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Cześć, tu Influencen, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Specjalne okazje dla ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.

0: 25 minut do godziny 11 w Radiu Sochaczew Robin Schulz, a przed nami m.in. Perfect, Sean Baker czy Kasia Kowalska. Jeszcze jedna ważna sprawa, ponieważ raz na jakiś czas przypominamy o tym, że ćwiczyć należy nie tylko tężyznę fizyczną, ciało, gibkość i w ogóle dbać o swoje zdrowie, ale warto czasami zadbać o to, co znajduje się pod kopułą i między naszymi uszami. Nie każdy wie, nie każdy używa, ale warto pamiętać, że mamy mózg i możemy o niego zadbać. Wspieramy w ten sposób jego kondycję, sprawność myślenia i zdrowie psychiczne. Takie ćwiczenia jak na przykład łamigłówki pomagają w poprawie pamięci, pomagają we wzroście rezerw mózgowych, no i stymulują obie półkule. Jedną z takich aktywności jest na przykład rozwiązywanie rebusów i łamańców albo liczenie trójkątów, co możecie zrobić na fanpage'u facebookowym Radia Sochaczew. Tutaj mała zagadka związana z tym, ile trójkątów znajduje się na obrazku, więc w wolnej chwili proponuję zerknąć, a nie oderwiecie wzroku, dopóki nie policzycie. Gwarantuję. Zdania są podzielone co do liczby trójkątów, ale wierzę, że znajdziecie prawidłową odpowiedź.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: 12 minut do godziny 11. Pitbull, Neo, Afrojack, przed nami Give Me Everything. Była Kasia Kowalska, ale będzie też Somber Undressed, bardzo fajny numer, bo najlepsza muzyka oczywiście pomaga odliczać do tego, co przyjemne, czyli do połowy dnia, do połowy czwartku, a to znaczy, że nam zostanie tylko parę godzin w pracy i piątello. A piątello to już jest przytulas z weekendem, tego się trzymamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: 5 minut do godziny 11. Kolejne niebezpieczne zdarzenia w polskich szkołach. O tym w wiadomościach za moment. W radiu Sochaczew. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: powiedz, czy kiedyś... Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
6: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Kożuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
13: Jest 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Nowoczesne wyposażenie, przestronne pomieszczenia i 91 łóżek. ZOL w Sochaczewie oficjalnie otwarty. W tym serwisie zapraszamy na wystawę 3 palety do kramnic miejskich. Będzie też o spektakularnym meczu KP Orkan Sochaczew. Piłkarze pod wodzą Macieja Przybylskiego pokonali Chopina Sanniki 4-0. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Za nami uroczyste otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Mieści się on w kompleksowo zmodernizowanym budynku po szpitalu psychiatrycznym. Przebudowa obiektu była możliwa dzięki dotacji pozyskanej przez powiat z programu KPO. Realizację zadania zlecono firmie Częstobud.
15: 3200 metrów powierzchni zmodernizowanej wewnątrz, wymienione wszystkie instalacje, zarówno elektryczne, jak i wodno-kanalizacyjne. ZOL został wyposażony w pełni wyposażony pod 91 łóżek dla pacjentów, pełna modernizacja, także jest to obiekt w tym momencie nowoczesny, przygotowany w pełni do pomocy pacjentom. Myślę, że wyposażenie i wprowadzone tutaj systemy ułatwiają też pracę personelowi, przez co będzie ten obiekt mógł służyć w pełni na długie lata.
14: Mówił Artur Dobrowolski z Częstobudu. W kramnicach miejskich pojawiły się prace w ramach najnowszej wystawy czasowej. Jest ona o tyle ciekawa, że reprezentuje różne style. Na wernisaż zaprasza jedna z autorek, Barbara Jachimowicz.
16: 9 października w piątek o godzinie 17 wystawa pod tytułem 3 palety, czyli Piotrek Czarnecki. Ja będę miała też wystawę, no i Jadzia Orczyk-Miziołek. 3 palety. Dlaczego? Bo każdy z nas reprezentuje trochę inny styl, inny sposób malowania. Dlatego serdecznie zapraszam.
14: KP Orkan Sochaczew zdobywcą Pucharu Polski Okręgu Płockiego. Drużyna zagrała przeciwko doświadczonemu zespołowi Chopina Sanniki. Piłkarze pod wodzą Macieja Przybylskiego wygrali 4-0 i pokazali na boisku charakter. Mimo młodej kadry dominowali przez cały mecz, nie pozostawiając szans przeciwnikowi.
17: Udało nam się zrealizować plan w 100%. Chciałem naprawdę podziękować i przede wszystkim tutaj kibicom, zawodnikom, sztabowi oraz zarządowi za to wszystko, jak się udało nam przygotować. Mamy bardzo młody zespół, głównie pracowaliśmy nad przygotowaniem mentalnym, bardzo dużo rozmów odbywaliśmy przed tym finałem i się naprawdę każdy stanął na wysokości zadania. Nie było u nas strachu, mieliśmy szacunek do przeciwnika, ale zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
14: Mówił trener Maciej Przybylski. Nasz reporter Jakub Skumiał rozmawiał po meczu z zawodnikiem Oskarem Stęclem.
18: Jak oceniacie ten mecz?
19: Spodziewaliśmy się tak szczerze cięższego meczu. Myśleliśmy, że raczej wynik będzie stykowy, może te karne, tak jak w poprzednich kolejkach, ale no na szczęście udało się szybciej zakończyć ten mecz i udało się wysoko wygrać, więc to najważniejsze.
14: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
20: Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, a wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecaku nastolatka znaleziono 2 noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
20: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
20: Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
22: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurą bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb,
20: których wyśle do szkół MSWiA. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole pod Wyszkowem.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Zachmurzenie duże i bez opadów, ale też słonko gdzieś schowane za chmurami. Ono będzie nam tutaj co chwilę wyglądać, ale żeby tak mocniej przyświeciło, to na to raczej dziś nie ma co liczyć, ale będzie ciepło, nawet bardzo ciepło, do 22 stopni pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Póki co 17 na termometrach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry. No dzisiaj dzień dobry dla kibiców sochaczewskiego Orkana. Smakuje wyjątkowo. Wczoraj zdobyli Puchar Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Delegatura Płock, wygrywając w Gąbinie z Chopinem Sanniki. I o tym meczu będziemy na pewno w tej godzinie mówić. 6 po 11. Tomek Marciniak, witam, cześć.

0: 20 po 11 na zegarach i wracamy do meczu, o którym mówiliśmy o pełnej, czyli wczorajszym w finale Mazowieckiego Pucharu Polski delegatury Płock. Orkan Sochaczew wygrał zdecydowanie z Chopinem Sanniki 4-0. To nie był mecz, to było mecz, tam było wszystko, tam się wszystko zgadzało i groźna sytuacja, jaką miał Chopin Sanniki, wspaniała interwencja Xawerego Ciury i niestrzelony rzut karny Bartłomieja Rybaka. I to nie załamało naszych piłkarzy, którzy jeszcze do szatni zdobyli gola w 35 minucie autorstwa Oskara Stensla. A po zmianie stron to już była koncertowa gra naszego zespołu i kolejne gole odpowiednio Maksyma Szerbaka, Szymona Jezierskiego i ponownie Maksyma Szerbaka. Były też czerwone kartki, były emocje na boisku. No i co najważniejsze, triumf drużyny sochaczewskiej pod wodzą Maćka Przybylskiego. Jak to się robi, żeby w 10 miesięcy odbudować klub piłkarski Orkan Sochaczew? Praktycznie od zera, od tego, co zostało, bo właśnie w grudniu stery w klubie przejął Sebastian Przybylski. Jak to się robi, panie prezesie?
1: Myślę, że do tego przede wszystkim są ważne chęci. To tak naprawdę poskładać nie jest problem. Problem był w zawodnikach, którzy musieli do nas przyjść, żeby grać, ale wszyscy teraz w koło widzą, że jest fajnie, że jest atmosfera, że jest i marketingowo to wszystko działa, jest transparentność, także naprawdę zachęcamy wszystkich do dołączenia do naszego klubu. No i byle do przodu. Tak jak mówiłem zresztą Tomek u ciebie w styczniu, czy w grudniu tamtego roku, że naszym celem na ten moment małym krokiem jest piąta liga i powoli, konsekwentnie do tego dążymy.
0: Zdecydowanie, konsekwencja. A my cieszmy się z pucharu, bowiem jest to pierwszy puchar zdobyty przez sochaczewską drużynę. A z kim zagramy w marcu przyszłego roku? Okaże się w styczniu. A już za chwilę audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
2: Reklama.

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
12: W naszym studiu Sławomir Dragański, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
12: Zaczynamy od, myślę, że jednak sporej zmiany, jaka będzie miała miejsce na sochaczewskich drogach. Mam na myśli drogi nieutwardzone. Podczas ostatniego śniadania prasowego u burmistrza właśnie pan wyjaśniał tę zmianę. Chodzi o to, że ZKM, Zakład Komunikacji Miejskiej, wziął na siebie równanie tych dróg. Proszę o szczegóły.
13: No tak, tak jak powiedziałem to na śniadaniu u pana burmistrza, w bieżącym roku radni zdecydowali przeznaczyć 500 tysięcy na zakup sprzętu drogowego. Czym to było podyktowane? Muszę powiedzieć, że w ostatnich latach, jak przeprowadzaliśmy przetargi na wykonanie takiej usługi przez firmy zewnętrzne, często żadne firmy się nie zgłaszały, albo zgłaszały się mało rzetelne. Mieliśmy duże problemy z równaniem tych dróg, bo nie było wykonawcy. Więc decyzją burmistrza stwierdziliśmy, że warto ten sprzęt zakupić, tym bardziej, że w Zakładzie Komunikacji Miejskiej istnieje grupa drogowa, która zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg. I byśmy rozszerzyli te ich działania właśnie o równanie dróg. I z chwilą przyznania dotacji celowej, tak jak mówiłem, ona wynosiła 500 000 zł, ZKM po przeprowadzaniu procedury przetargowej zakupił równiarkę samojezdną, zakupił walec 9-tonowy oraz uciąg z naczepą, który będzie służył do transportu tego walca. Są to sprzęty używane, ale wyglądają na naprawdę w dobrym stanie. Dzięki staraniom pani dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej udało się pozyskać dofinansowanie na przeszkolenie pracowników, bo są to maszyny drogowe, które obsługa wymaga odpowiednich kwalifikacji, a przede wszystkim uzyskania przeszkolenia, więc nawet ponad 9 tysięcy to dofinansowanie wyniosło. Udało się przeszkolić całą grupę drogową, która będzie obsługiwała te sprzęty. Więc myślę, z końcem to już było bodajże, z końcem września pracownicy czy ukończyli szkolenie i myślę, że najpóźniej do połowy października te sprzęty wyjadą. Oczywiście dzięki temu będziemy szybciej reagowali na zgłoszenia naszych mieszkańców o nierównościach, jakie występują na tych drogach. Muszę powiedzieć także, że przy takiej skali inwestycji, jaką zrobiliśmy w ostatnich latach w utwardzeniu dróg, bo jest to kilkadziesiąt ulic, na 125 kilometrów dróg publicznych posiadamy jeszcze ponad 20 kilometrów dróg nieutwardzonych. Są to nawierzchni tłuczniowej lub też gruntowej, więc zakup takiego sprzętu do tych 20 kilometrów uważamy za bardzo celową dotację i dobry pomysł.
12: I z tego, co pan mi wyjaśnił, będziecie się starali pracować i działać tak, że jak już ten sprzęt wyjedzie, bo to nie będzie łatwe, na ulicę, to będzie robił jak najwięcej po prostu.
13: Tak, oczywiście przyjmujemy na bieżąco zgłoszenia naszych mieszkańców i wiadomo, że ten sprzęt wymaga logistyki, czyli zaangażowania. Jeżeli w danym obszarze już będzie kilka ulic do równania, więc ten sprzęt wyjedzie, żeby to logistycznie też nie było zbyt drogie, ale i tak wiemy, że wykonując własną grupą drogową, te usługi będą dużo tańsze, niż mielibyśmy to zlecać firmom zewnętrznym.
12: I wkrótce te 500 000 się zwróci.
13: Tak, oczywiście.
12: Zmieniamy temat. On też ma związek z Zakładem Komunikacji Miejskiej. Już niebawem, naprawdę niebawem, w naszym mieście pojawiają się nowe wiaty przystankowe.
13: Tak, udało nam się zakupić 7 wiat przystankowych. To też była dotacja celowa Urzędu Miejskiego i tą procedurę przeprowadził Zakład Komunikacji Miejskiej. Naprawdę za 50 tysięcy 7 wiat wraz z montażem jest to bardzo dobry wynik. Mamy jeszcze dużo więcej zgłoszeń. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wyasygnować z budżetu następną taką pulę albo bardzo podobną i byśmy zakupili jeszcze więcej wiat. Ja bym może przytoczył miejsca, w których te wiaty będą zamontowane. Powiem tylko, że ich montaż jest przewidziany około połowy tego miesiąca, czyli w październiku, więc to bardzo, bardzo szybko się stanie. To są miejsca, w których dotychczas wiaty nie istniały lub była jedna, ale ona była już zniszczona, więc została zdemontowana. Taka wiata powstanie na ulicy Chopina, to jest przy samym kościele kierunek Żelazowa Wola. Powstanie na ulicy Łąkowej, to jest przy sklepie Dino niedaleko i to jest kierunek centrum miasta. Na ulicy Łuszczewskich przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika i to jest kierunek w stronę PKP. Na ulicy Czojanowskiej, to jest przy torach, przy ulicy Okrężnej, jadąc miniemy jak tory w kierunku centrum miasta, tam jest to przystanek zlokalizowany. Przedostatnia wiata to, jeszcze wcześniej powstanie też na Towarowej przy stacji Muzeum, to jest kierunek PKP. Też na ulicy Sienkiewicza powstanie, tam utworzyliśmy wcześniej nowy peron autobusowy i nie było tej wiaty, więc duże oczekiwania naszych pasażerów na postawienie tej wiaty w tym miejscu. I ostatnia wiata to powstanie na ulicy Wyszogrodzkiej, to jest przy skrzyżowaniu z ulicą Smolną w kierunku centrum miasta. Więc montaż w październiku, więc już nasi pasażerowie będą mogli korzystać z tych wiat bardzo, bardzo szybko.
12: Czekamy. I jeszcze ostatnie zagadnienie, które chciałam z panem poruszyć, a mianowicie inwestycje drogowe. Zacznijmy może od tych, które udało się w tym roku już zrealizować.
13: No w tym roku też mieliśmy sporą pulę finansów, żeby zmodernizować tą drogę, te drogi w naszym mieście. I powiem szczerze, że troszeczkę nam się udało. Udało nam się utwardzić ulicę Polną na odcinku od ulicy Partyzantów do drogi prostopadłej prowadzącej do galerii Sonata. Jest to niecały kilometr. Tą drogę utwardziliśmy destruktem, który pozyskaliśmy z MZDW, to jest frezowania ulicy 600-lecia, która jest w naszym mieście teraz remontowana. Udało nam się pozyskać 1000 ton tego towaru, więc został on wbudowany w utwardzeniu tej ulicy. Następną ulicę, którą wykonaliśmy, to jest ulica Krzywoustego, to jest w Chodakowie. Tam udało nam się wykonać nową nawierzchnię asfaltową na długości około 550 metrów. Zrobiliśmy także dwie drogi wewnętrzne, są takie drogi prostopadłe, są to drogi wewnętrzne od ulicy Jasnej. Oraz zrobiliśmy drogę na osiedlu Korczaka. Jest to droga pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Tam także powstały miejsca utwardzone. No może na razie jest to tylko tłuczeń, ale pod samochody osobowe, jak mieszkańcy tam posiadają. Zrobiliśmy w ostatnim momencie także skrzyżowanie ulicy Długiej i Starzyka poprzez jej to skrzyżowanie wyniesienie oraz lokalizację dwóch przejść dla pieszych, włącznie z ich doświetleniem. To poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie miasta. Obecnie na ulicy Konstytucji 3 Maja kończymy remont chodnika na całej długości tej ulicy. Oraz niedawno rozpoczęliśmy dość dużą inwestycję, to jest remont ulicy Kolejowej. Jest to przewidziana na okres 26-27. Myślimy, że gdzieś maksymalnie do czerwca przyszłego roku tą inwestycję zakończymy. Udało nam się pozyskać na tą inwestycję 60% dofinansowania. Pochodzi ono z Urzędu Marszałkowskiego, więc to jest to kwota ponad 800 tysięcy. Naprawdę pomogła nam w sfinansowaniu tej inwestycji.
12: Musimy kończyć tak ogólnie. Jakiś najważniejszy plan na przyszły rok?
13: Jeszcze w tym roku szybko tak chcemy zrobić ulicę Bema i taką drogę wewnętrzną przy ulicy Długiej, a w przyszłym roku rozpisujemy właśnie przetarg na remont, przebudowę ulicy Makowej w Sochaczewie.
12: To w tej chwili wiem, tak, że ten przetarg. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
12: Przypomnę tylko, że gościem audycji był Sławomir Dragański, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo.
0: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788-463-304. 788-463-304.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Neonet, Neonet.
9: To korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
4: Reklama.

0: pierogi ręcznie robione, takie domowe. Szczegółowe menu na Facebooku Bar Brothers Gregory, który mieści się w Kuznocinie 112B. My tradycyjnie życzymy wam smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: accidentally in love. Dwie minuty do 12 i za chwilę wiadomości. W nich niestety o kolejnych oszustach, którzy metodą na wnuczka wyłudzają pieniądze od mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
1: Reklama. A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
2: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama. Jest punktualnie 12. Zapraszam na wiadomości w Radio Sochaczew.
9: Gmina Teresin przed budową miejskiego centrum. Od tego zaczynamy. W powiecie sochaczewskim znów doszło do oszustw metodą na wnuczka. Policja kolejny raz apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. W tym serwisie także o papryce, na którą wciąż trwa sezon. Pytamy mieszkańców, jak jedzą ją najchętniej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Planowana budowa portu Polska już teraz bardzo mocno wpływa na gminę Teresin. Spółka CPK zajęła prawie 1000 hektarów jej ziemi. W związku ze spodziewanym rozwojem samorząd będzie się starał o uzyskanie statusu miasta. Aby takie prawa uzyskać, gmina chciałaby stworzyć swoje nowe miejskie centrum. Stąd w planie specjalne warsztaty architektoniczne.
10: Myślimy tu o terenie 5-hektarowym, położonym na północ od bazyliki, który należy do klasztoru ojców franciszkanów, bo żeby zostać miastem i żeby złożyć wniosek, potrzebne jest zaznaczenie w tym wniosku takiego centrum przyszłego miasta. I to jest wielka i piękna robota i dla architektów, i dla ludzi, bo budowanie coś od zera, no to jest takie wyzwanie, które potem da taki zaczyn do tego, żeby mogły powstawać już stricte projekty architektoniczne według koncepcji, którą mam nadzieję uda się tutaj opracować przez nas wszystkich biorących udział w tych warsztatach. No ciekawa rzecz bardzo.
9: Mówił wójt Marek Olechowski. Warsztaty pod hasłem Wymyśl Centrum Teresina rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i potrwają 4 dni.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: W ostatnich dniach na terenie powiatu sochaczewskiego doszło do kilku oszustw, między innymi metodą na wnuczka. Oszuści nieustannie modyfikują metody działania, dostosowując je do potrzeb. Ich celem jest wzbudzenie lęku o bezpieczeństwo bliskich, czy też obawy przed utratą pieniędzy. Niezależnie od tego, czy przestępcy podają się za policjanta, czy pracownika banku, mechanizm działania jest podobny. Wzbudzić silne emocje, wywrzeć presję i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo bliskich, a następnie nakłonić do przekazania pieniędzy albo danych umożliwiających dostęp do konta bankowego. Policjanci kolejny raz apelują o zachowanie szczególnej czujności podczas rozmów z osobami, które informują o wypadkach, zagrożonych środkach na koncie i konieczności przekazania pieniędzy. I zmieniamy temat. Sezon na paprykę wciąż trwa. W dużej mierze zawdzięczamy to temu, że wciąż nie ma przymrozków. Na rynku w Sochaczewie możemy spotkać paprykę polną, mniej słodką, jak i tę ze szklarni. Zapytaliśmy mieszkańców, jak wykorzystują paprykę.
11: w słoiku marnowaną i leczo. Najlepsze polecam. Pomidorek, cebulka, papryczka. No i do tego można dać mięskę, ewentualnie paróweczki i przyprawy. I przecier pomidorowy swój, najlepszy jest taki z pomidorka przetartego. I cukinia najważniejsza.
12: Tak samo, tak samo, tak leczo. No.
13: Pomidorami robię razem, taki przecier na zupę albo do mięsa, tam dodaję takie, wie pani, dodatki. I jeszcze cebula do tego pójdzie. Takie robię i super jest i pieprz kajen na ostro.
9: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
14: Premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie już za godzinę to reakcja szefa rządu na dwa akty przemocy w szkołach w tym tygodniu. W placówce podwyżkowym dziś zaatakował były uczeń, 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły, poszkodowane są także dwie inne osoby, a wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował noszem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie w zasadzie bez zmian, choć to słonko coraz mocniej tutaj nam próbuje się przebić przez te chmury. No ja nie mam nic przeciwko temu. Na termometrach 19 stopni już idzie ta temperatura do góry. Ciśnienie za to zaczyna iść w dół, a wiatr towarzyszy nam dziś z południa. Bez opadów przez cały dzień i do 22 stopni na termometrach.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 12, czyli jeszcze więcej muzyki. Startujemy w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak, popołudniowe. Cześć.

0: 12 po 12, czyli w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Dawid podsiadło na błysk 19 po 12. My zaglądamy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, który organizuje kolejne imprezy sportowe w najbliższą niedzielę. Co to takiego? O tym już teraz na antenie Radia Sochaczew. Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Jesienna piątka jest to ostatni bieg OFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Ponad 100 osób jest już zapisanych, patrzyłam tutaj przed wejściem na antenę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy, wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku, także serdecznie zapraszamy, tak jak obiecałyśmy z Renatą Kubik. Będzie pomiar czasu również dla biegających z psem, będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach sochaczewskiej triady biegowej, będą specjalne statuetki oraz ulga, jeżeli chodzi o opłatę wpisowego. Bieg na 5 km rusza o godzinie 10:30, a bieg z psem rusza o 9:30.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
13: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

Świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
5: Audycja sponsorowana.
6: A gościem Radia Sochaczew jest dziś Daria Antosik, osoba zarządzająca firmą Atrans Beton Kurszywa z Kozłowa Szlacheckiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: Porozmawiamy na początek o historii firmy Atrans, bo najpierw była firma Atrans Kruszywa, później do tego członu doszło słowo beton. Jak to się w ogóle zaczęło?
7: Atrans to jest firma rodzinna. Jej początki tak naprawdę sięgają lat 90., kiedy to moi rodzice zdecydowali się postawić pierwsze kroki w branży transportowej. W 2008 roku tata postanowił porzucić branżę transportową i otworzyć żwirownię.
6: Tak działaliście przez ile lat?
7: Oj, do 2020 roku działaliśmy jako żwirownia. W 2021 roku postanowiliśmy otworzyć betoniarnię.
6: Firma rodzinna to dla was, mówię o firmie Atrans Beton Kruszywa, coś więcej niż tylko firma, prawda? Bo to jest firma rodzinna z drugim pokoleniem, można powiedzieć.
7: Tak, firma Atrans to jest dla nas zdecydowanie coś więcej niż tylko firma. To nie jest tylko wynik finansowy, to jest przede wszystkim nasza rodzina, nasze ambicje. Wkładamy w naszą pracę całe serce i naprawdę podchodzimy do tego tematu bardzo osobiście.
6: Powiedziała pani my. To kto tworzy, jeżeli chodzi o rodzinę, firmę Atrans Beton Kruszywa?
7: Beton Kruszywa tworzę ja razem z tatą. Są to dwa pokolenia. Nasza współpraca różnie wygląda. Czasem jest intensywnie. Czasem nasze poglądy zupełnie się różnią. Mamy dwa zupełnie różne modele prowadzenia biznesu. Tata wnosi 30 lat doświadczenia do tej firmy. Natomiast ja bardziej skupiam się na nowych rozwiązaniach, innowacjach, podejściu może takim lżejszym trochę do klienta, z większą otwartością.
6: Pani ma tytuł inżyniera, ale do tego za chwilę dojdziemy i to taki pokrewny kierunek. Powiedziała pani przed wejściem do studia, że betoniarnia to pani trzecie dziecko.
7: Tak, ja traktuję swoją pracę, tak jak powiedziałam, bardzo osobiście.
6: To znaczy, przeżywa pani też i cieszy się
7: tak,
6: też.
7: Ja się cieszę
6: z porażki i cieszę z sukcesu.
7: Tak, cieszę się z każdej pozytywnej opinii i przeżywam bardzo wszystkie porażki. Do każdej reklamacji podchodzę bardzo poważnie. Pamiętam swoją pierwszą reklamację, podczas której stanęły mi łzy w oczach nawet. Więc tak, dla mnie to jest coś więcej, ponieważ ja się podpisuję pod tym produktem swoim nazwiskiem. Więc chciałabym, żeby nasze towary były jak najlepszej jakości, żeby nasz klient czuł się dobrze zaopiekowany i po prostu zadowolony z tego, co mu sprzedajemy.
6: Kobieta w męskiej branży to zawsze się kojarzy z tym, że panowie mają bardzo dużo do powiedzenia, ale wiem, że są takie przykłady, że z czasem rozmowy trochę schodzą z tonu.
7: Tak, mi się wydaje, że kobieta na budowie łagodzi obyczaje.
6: Łatwo jest? Łatwo było w ogóle tak z mężczyznami? Czy?
7: Wbrew pozorom tak. Tak jak nawet zauważam moje dziewczyny z biura, które rozmawiają z klientami, ich uśmiech, ich żart, sposób przyjmowania zamówień potrafi rozbroić nawet najbardziej naburmuszonego klienta. Więc wydaje mi się, że tak. Czasem bywa tak na reklamacjach, gdy wchodzę i panowie się spodziewają jakiegoś właśnie mężczyzny, inżyniera, a tu przychodzi taka dziewczynka z plecaczkiem w tenisówkach, no to są zdziwieni, ale im bardziej zaczynamy rozmawiać na temat technicznych spraw, na temat parametrów, badamy ten beton, to już wtedy wszelkie wątpliwości odchodzą na bok.
6: Marcie, bardzo indywidualne podejście do klienta, czyli zarówno inwestycje duże, mniejsze, ale także klient indywidualny.
7: Przede wszystkim klient indywidualny.
6: bo tutaj jest zainteresowanie zdecydowanie większe?
7: Jesteśmy małą, lokalną firmą. Przyjmujemy zamówienia telefonicznie. Nie wyobrażam sobie, żeby moi klienci dzwonili na infolinię lub do jakiegoś handlowca. Często sama przyjmuję te zamówienia. Zależy mi na tym, żeby mój klient był nie tylko numerem zamówienia, ale po prostu osobą, z którą współpracuję, której mogę wytłumaczyć, na czym polega budowa domu, jaki materiał trzeba zamówić, jaki jest odpowiedni na fundamenty, żeby 25 na przykład to jest beton, który sprawdzi się zarówno na strop, jak i na fundament, żeby 15 to jest tylko i wyłącznie beton, który zamawiamy na chudziaka. Także
6: a
7: tak.
6: B20 na przykład do czego możemy zastosować?
7: B20 jest zwykle na ogrodzenia, bądź też niektóre osoby też wylewają chudziaka. Czyli tą wylewkę taką po zagęszczeniu piachu wylewamy B20.
6: Czyli jak ławę wylewamy pod swój nowy dom, to B25.
7: Tak.
6: Jeżeli chodzi o terminowość, jak tutaj wygląda i realizacja takiego zamówienia, które do was trafia, jak tutaj wygląda sytuacja?
7: Tak jak mówiłam, należy zadzwonić pod numer, który mamy na każdej reklamie i wtedy przyjmujemy od klienta zamówienie. Bardzo dużo osób nie wie, jak wygląda to wszystko, więc należy sobie najlepiej zadzwonić tak z tydzień wcześniej. Można się wpisać, zawsze można się wypisać z tego kalendarza, przełożyć, zmienić ilość zamawianego betonu. My nigdy nie robimy z tego problemu. Nawet jeżeli zabraknie na budowie betonu, to o każdej porze, po prostu dnia i nocy jesteśmy w stanie zawieźć ten beton, ponieważ wiemy, że inwestorowi zależy na tym, żeby dokończyć tą budowę.
6: Ludzie tworzący firmę Atrans Beton Kruszewa to nie tylko rodzina, ale też pracownicy. Ile osób w tym momencie tworzy firmę?
7: Naszą firmę tworzy około 20 osób. Nie jest to wielka grupa, aczkolwiek są to sprawdzeni pracownicy, którzy są z nami od lat. Mamy pracowników, którzy są z nami od 15-20 lat. Są świetnymi operatorami. Mamy wspaniałego kierownika węzła, który ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy z betonem. Bardzo wiele się od niego nauczyłam. Jest bardzo precyzyjny, profesjonalny, pedantyczny, dlatego u nas po prostu B25 musi być B25, metr sześcienny musi być metrem sześciennym. Nie idziemy na skróty, robimy wszystko zgodnie z recepturami i staramy się, aby nasz produkt był naprawdę wysokiej jakości i żeby był dokładnie tym, co klient zamawia.
6: Beton robicie od 5 lat, to też zapytam teraz o rozwój i o przyszłość. Jakie plany, jeżeli chodzi o firmę Atrans Beton Kruszewa?
7: Planów mamy dużo, ponieważ mój tata się nigdy nie zatrzymuje. Już od 30 lat jest rozpędzony w tym wszystkim. Czasem go trzeba stopować, ale naprawdę jego odwaga i pomysłowość jest zdumiewająca. Planujemy się dalej rozwijać, jeśli chodzi o beton oraz kruszywa. Natomiast nowym pomysłem naszym jest, który jest już na etapie zakończenia, skup kukurydzy.
6: Już działa?
7: Tak, już będzie działać, już jesteśmy na końcu uruchomienia, także serdecznie zapraszamy.
6: 5 lat, tak na koniec, tytułem podsumowania, to czas, kiedy właśnie można spiąć ten okres z taką klamrą, jakby pani to określiła.
7: Tak sobie myślę, że takim najlepszym określeniem jest nie od razu Rzym zbudowano, więc te 5 lat na pewno nauczyło mnie dużo pokory i cierpliwości. Dodało mi trochę skrzydeł, pozwoliło uwierzyć w siebie i wydaje mi się, że dodało mi sił, żeby po prostu iść dalej.
6: Betoniarnia Kruszywa i za chwilę już, można powiedzieć, rusza skup kukurydzy. Na koniec jeszcze bardzo proszę o powiedzenie słuchaczom Radia Sochaczew o tym, w jakich godzinach pracujecie, kiedy i ewentualnie numer kontaktowy do biura w celu porozmawiania i zamówienia betonu lub kruszywa.
7: Znajdujemy się w Kozowie Szlacheckim. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6-16. Zamówienia można składać pod numerem 607-132-323. Serdecznie zapraszam wszystkich klientów. Naprawdę proszę się nie bać, dzwonić, zamawiać. Chętnie we wszystkim doradzimy, pomożemy, wytłumaczymy. Zapraszamy.
6: Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług firmy Atrans Beton Kruszywa, a ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Inżynier Daria Antosik, osoba zarządzająca firmą Atrans, była gościem Radia Sochaczem. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
5: Była to audycja sponsorowana.

0: autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
14: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Jeszcze więcej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

4 do 13 na zegarach. Za chwilę Jowita Leszczyńska pojawi się w studiu i przedstawi wiadomości lokalne, a w nich będzie bardzo ważna informacja dla rolników. Pozostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem.

0: W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.
8: Zbliża się 13. W Radiu Sochaczew wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
9: Będzie modernizacja systemu ostrzegania mieszkańców Sochaczewa przed zagrożeniami. Od tego zaczynamy. Duża zmiana na sochaczewskich drogach. Już za chwilę wyjedzie na nie sprzęt równający ZKM-u. W tym serwisie także ważna wiadomość dla rolników. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Urząd Miasta Sochaczew przeprowadzi modernizację systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami. Ratusz pozyskał na ten cel 190 tysięcy złotych od wojewody mazowieckiego. W ramach zadania zamontowane zostaną dwa nowe punkty alarmowe oraz zmodernizowane cztery już istniejące.
10: I tu jest bardzo ważna też informacja, że podczas tej modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców będzie również możliwość, by tego wcześniej nie było, więc będziemy mogli też wysyłać komunikaty do tego systemu. No i jest możliwość też sterowania radiowo i przez internet, więc też jesteśmy przygotowani na takie sytuacje kryzysowe. Bardzo mocno stawiamy właśnie na takie safe city, bezpieczeństwo.
9: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Na 125 km miejskich dróg publicznych w Sochaczewie 20 km stanowią drogi nieutwardzone. Wszystkie wymagają bieżącego równania. W ostatnim czasie samorząd zdecydował, że grupa drogowa ZKM zajmie się tym we własnym zakresie.
11: W ostatnim okresie, jak ogłaszaliśmy przetargi, to zawsze był kłopot, żeby firmy wystartowały do równania tych dróg nieutwardzonych. Albo zdarzały się, tak jak w ostatnim okresie, firma bardzo mało rzetelna, więc sprawa jest nawet w sądzie. W związku z powyższym decyzją naszej Rady Miejskiej zostało przeznaczone 500 000 zł na zakup takiego sprzętu specjalistycznego. Jest to sprzęt używany. Pieniądze zostały przeznaczone dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. To jest nasz zakład budżetowy, który posiada grupę drogową, która wykonuje dla naszego miasta roboty remontowe związane z utrzymaniem dróg miejskich.
9: Mówił naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Sławomir Dragański. Pracownicy ZKM przeszli już szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu. We wrześniu zdali stosowne egzaminy i za chwilę wyjadą równać sochaczewskie drogi.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Rolnicy mogą już składać wnioski o dopłaty do paliw i nawozów. Wsparcie obejmuje zakupy z okresu od marca do sierpnia tego roku. O szczegółach wójt Damian Jaworski.
12: Rozpoczyna się nabór wniosków o dopłaty do nawozów oraz paliwa napędowego. Wnioski można składać do 23 października. Należy pamiętać, że są to dwa odrębne wnioski, które składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu rolnika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
9: Wójt w razie pytań poleca kontakt z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sochaczewie, Modr-Bielice.
3: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
7: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
16: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Paliwa dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 83 grosze, benzyny 98 7,71, a oleju napędowego 7,74. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania. Trwa tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Laureaci Nagrody Nobla otrzymują złoty medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną. W 2026 roku wysokość nagrody to 12 milionów koron szwedzkich na jedną kategorię. To 4 700 tysięcy złotych. Jeśli w danej dziedzinie nagrodę otrzymuje więcej niż jedna osoba, kwota ta jest odpowiednio dzielona pomiędzy laureatów.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 4 po 13, jeszcze więcej muzyki, no to wracamy. Joy Valerii na dobry początek, a do tematu ekonomii to my sobie na pewno jeszcze w tej godzinie wrócimy. Tomek Marciniak, ponownie. Dzień dobry.

0: A ja i Jeremi Sikorski na antenie Radia Sochacze w 17 po 13 mówiłem, że będzie jeszcze o ekonomii w tej godzinie. A to dlatego, że w Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
1: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy, najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
2: Radio Sochacze. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
2: Autopromocja. Reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew. Z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
13: Reklama.

0: Lalo nam na antenie Radia Sochacze FM. My tymczasem zaglądamy do gminy Młodzieszyn, bowiem w najbliższą sobotę właśnie w Młodzieszynie odbędzie się festyn pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka. No w końcu jesień w pełni, ziemniaki się zbiera, także pieczone ziemniaki. No to smak mojego dzieciństwa. W programie Moc Atrakcji m.in. konkurs na królową i króla ziemniaków w parku przy tamtejszym ośrodku kultury. Pojawią się też liczni wystawcy.
1: Nie zabraknie również różnorodnych stoisk, na których będzie można znaleźć m.in. zabawki, ręcznie robione świece, naturalne kosmetyki, czy takie mydełka, biżuterię, rękodzieło oraz ekologiczne produkty. Na najmłodszych nie tylko będzie czekać popcorn, wata cukrowa i frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zapatrzeć się w swojskie na przykład wędliny. Będzie również doskonała okazja, aby zrobić zakupy, poznać lokalnych wystawców, czy znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich.
0: Mówiła Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn. Gośćmi wydarzenia będzie sochaczewska grupa odkrywców historii, ale nie tylko.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest firma Remondi z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

0: Zbliżamy się do 14:00, za chwilę ponownie w studiu Jowita Leszczyńska za gości, a w wiadomościach m.in. zaproszenie do Sannik.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszelew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: Zakład Wodociągów i

0: Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
4: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Za nami uroczyste oddanie do użytku pierwszego w Sochaczewie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Od tego zaczynamy. Ulica Makowa do przebudowy. Sochaczewski ratusz ogłosił przetarg na to zadanie. Sanniki zapraszają na październikowe spotkanie w ramach cyklu Chopin, muzyka, poezja. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Budynek po szpitalu psychiatrycznym zyskał nowe oblicze i przeznaczenie. Za nami uroczyste oddanie do użytku pierwszego w Sochaczewie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na inwestycje powiat pozyskał 20 milionów złotych z KPO. Pieniądze pozwoliły na gruntowną przebudowę, odnowienie i wyposażenie budynku.
6: Starania o ten zakład opiekuńczo-leczniczy rozpoczęła już pani starosta. Jeszcze z dyrektorem Szenkiem w 2016 roku my byliśmy razem u dyrektora Dzięgielewskiego przed pandemią, to był rok 19. No i następnie była pandemia, były kłopoty, szukanie pieniędzy, powolutku coś tam zaczynaliśmy robić, działaliśmy przy wsparciu powiatu. No i dzisiaj mamy ten dzień, że ZOL powstał. Nie powiem, że nam się to udało, my to po prostu zrobiliśmy.
5: Mówił dyrektor szpitala Robert Skowronek. Sochaczewski ZOL może przyjąć 91 podopiecznych. Stosowny kontrakt z NFZ został już zawarty.
7: Mamy nowocześnie wyposażony obiekt, który mam nadzieję będzie służył mieszkańcom naszego powiatu, ale też i wspierał rodziny, bo jak wiemy, opieka nad osobą, która jest chora przewlekle, jest też trudna, wymaga czasu, a dzisiaj mamy takie czasy, że większość z rodzin pracuje i można będzie tutaj uzyskać fachową opiekę nad swoimi bliskimi.
5: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Wkład własny powiatu w te inwestycje wyniósł prawie 4 miliony złotych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Sochaczewski ratusz ogłosił przetarg na remont ulicy Makowej. To inwestycja warta 2 miliony 700 tysięcy złotych. Przewidziany zakres prac jest duży.
8: To jest około 180 metrów ulicy, 6-metrowa jezdnia z chodnikami i prace są zaplanowane na 2027 rok. Gwarancja też jest ważna takiej inwestycji, to 60 miesięcy po wykonaniu.
5: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach przygotowuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Chopin, muzyka, poezja. Odbędzie się ono 18 października o godzinie 14. Zaprasza Patrycja Kraśkiewicz.
9: Wystąpią pianista Łukasz Byrdy oraz aktorka Maria Pawłowska. Po koncercie zapraszamy na wernisaż wystawy zbiorowej pod tytułem Brzmienia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!
5: A ja zapraszam do wysłuchania kolejnych wiadomości lokalnych.
10: O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole pod Wyszkowem zabił 15-letni napastnik.
11: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
10: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie miejscami na wschodzie i w centrum, małe na zachodzie oraz w zachodniej połowie kraju, oraz na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 19 na północnym zachodzie do 24-25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na wybrzeżach podgórskich i nad morzem, tam około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków południowych, wieczorem na zachodzie skręcający na zachodni. Nad morzem wiatr wieczorem wzrastający do dość silnego, w porywach nawet do 60 km. Na godzinę.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Lady Punk, mniej niż zero na dobry początek 14 w Radiu Sochaczew. Wracamy do jeszcze więcej muzyki, a w tej godzinie będzie i muzycznie, i sportowo, i też wywiad się pojawi, także pozostańcie z nami. Tomek Marcinek, ponownie, cześć.

0: 12 po 14, czwartek, 8 dzień października. Natomiast w niedzielę czekają nas kolejne emocje związane z Ekstraligą Rugby, bowiem przed nami szósta kolejka tej klasy rozgrywkowej i mecz RC Orkan Sochaczew z Life Style Catering Arka Gdynia. Ja na to wydarzenie mam podwójne zaproszenie, dla zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Jamek.
0: Jamek, jakbyś radio przyciszył, to już by było super. Mówimy do telefonu, a nie do radia. Tak? Pytanie brzmi tak. Które miejsce obecnie zajmuje drużyna z Gdyni?
1: Arka Gdynia?
0: Tak.
1: W tej chwili zajmuje piąte miejsce.
0: No jesteś bardzo dobrze poinformowany. Brawo, bo to jest poprawna odpowiedź. Dokładnie. A Orkan, tak już poza konkursem, bo to podwójne zaproszenie jest twoje. Który jest?
1: Ja wiem nawet.
0: Słucham?
1: Nie wiem nawet.
0: Drugie. Dobrze, a kogo zabierasz na mecz?
1: Syna.
0: Dobrze, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną porozmawiamy na temat odbioru. Uważnie, słuchajcie Radia Sochaczew, bowiem takie wejściówki podwójne na mecz Ekstraligi Rugby. RC Orkan Sochaczew, Lifestyle Catering Arka Gdynia będą jeszcze do zgarnięcia.

0: 20 po 14 na zegarach, a to oznacza, że za chwilę w Radiu Słuchacze wywiad, a dziś będzie to wywiad z cyklu Bezpieczny Powiat, na który serdecznie zapraszam.
1: Radio Słuchacze. Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytasz o tym m.in. w wybranych publikacjach książkowych autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego dotyczących dziejów Sochaczewa i nie tylko. Więcej informacji o możliwościach zakupu książek na stronie www.bkwiatkowski.pl. Dostępne tytuły poświęcone są m.in. dziejom średniowiecznym, okresowi zaborów września 1939 roku czy okresowi II wojny światowej. Więcej informacji na www.bkwiatkowski.pl.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
17: Bezpieczny Powiat to audycja o ochronie ludności i obronie cywilnej w powiecie sochaczewskim.
18: A w naszym studiu Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Spotykamy się nie pierwszy raz. Dziś takie spotkanie i rozmowa szczególna, bo spróbujemy podsumować wszystkie działania podjęte w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej i w ramach pozyskanych przez powiat środków w roku 2025 i obecnie jeszcze trwającym 2026, to może zaczniemy od tego roku już minionego, pan Mirosław Gorzki. Co udało się wtedy zrealizować?
19: Dobrze, pani redaktor. redaktor, szanowni państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej właśnie był przeznaczony na 2 lata realizacji, czyli 25 i 26. 25 już zakończyliśmy, rozliczyliśmy, nakupiliśmy sprzętu różnego i tak uzyskaliśmy ponad 4 700 000 dofinansowania na ochronę ludności i obronę cywilną w zeszłym roku. Te wszystkie środki podzieliliśmy na takie 3 jakby zasoby, jeżeli chodzi o ochronę ludności, czyli zrobiliśmy przede wszystkim taką inwentaryzację obiektów zbiorowej ochrony na terenie powiatu sochaczewskiego i po wytypowaniu przez nadzór powiatowy i Państwową Straż Pożarną skontrolowaliśmy obiekty, które by nadawały się na tak zwane właśnie miejsca doraźnego schronienia, czy już takie wyższe kategorie schrony ukrycia. Okazało się, że z jednym z takich obiektów był obiekt na terenie naszego starostwa i tam taka ekspertyza była przeprowadzona też za środki wojewody i okazało się, że ten obiekt się nie nadaje. To jest takie pierwsze zadanie najważniejsze, bo to było takie przywrócenie stanu faktycznego, czy mamy się gdzie ukryć. To był pierwszy obszar i pozostałe 2 obszary dotyczyły takiego zaopatrzenia, czyli logistyki, sprzęt i taki obszar dodatkowy edukacja. Tutaj bardzo bym się skupił na tej właśnie logistyce, bo tutaj zakupy w 2025 roku zostały podzielone na 3 grupy. Zakupy dla Starostwa Powiatowego, zakupy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i dla naszego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. I tutaj środki były bardzo duże. I tak ponad 1 000 000 zł trafiło do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy sprzętu, który pomaga udzielać pomocy w każdej sytuacji kryzysowej, bo tu już tutaj nie dzieliliśmy na typowo działania takie powiedzmy militarne, ale w każdym kryzysie. To było sprzęt, wyposażenie osobiste strażaków, agregat prądotwórczy, który pozwala im funkcjonować w przypadku zaniku energii i dużo, dużo takiego sprzętu, który po prostu jest potrzebny do prowadzenia wszelkiego rodzaju zdarzeń. Czy to sprzęt łączności, czy rozpoznania właśnie takiego, można powiedzieć, zagrożenia, bo był to sprzęt do pomiaru skażeń i tak dalej. I tak dalej. Drugi zakup bardzo ważny dla naszego szpitala powiatowego. Tutaj skupiliśmy się na zaopatrzeniu takim w energię na czas kryzysu i zakupiliśmy 2 agregaty, prawie 1 400 000 zł. Jeden bardzo duży, o mocy ponad 800 kW, drugi troszeczkę mniejszy, które pozwalają funkcjonować szpitalowi w czasie jakby zaniku prądu. No i trzeci obszar, czyli tam prawie 2 000 000 zł powiat wydał na sprzęt, który jest zgromadzony w tak zwanych naszych magazynach kryzysowych, które zlokalizowane są przy Starostwie Powiatowym. To są kontenery takie magazynowe, które można po prostu przemieścić w każde miejsce w zależności od zaistniałego kryzysu. I w nich zakupiliśmy sprzętu, który pozwala funkcjonować tak w okresie takim kryzysowym, bo mamy sprzęt, który pozwala ewakuować ludzi do dowolnego miejsca, bo mamy namioty, mamy śpiwory, mamy koce, mamy tutaj zgodnie z zagrożeniem worki na wypadek powodzi, żeby też po prostu pomagać strażakom robić. Mamy no, takie podstawowe narzędzia, już powiem budowlane, ale które służą właśnie do tej powodzi, czyli łopaty, jakiś sprzęt do przecinania, do liny, do naprawiania dachów, także dużo, dużo tego sprzętu, ale też taki ważny sprzęt jak agregat dla Starostwa Powiatowego, który pozwala funkcjonować podczas zaniku. Mamy maszynę do workowania wody, takiej do spożycia, że w ramach kryzysu możemy też po prostu pomagać gminom i wystarczy podłączyć się pod zasilanie wodą taką zdatną do picia i wodę po prostu dystrybuować w takich woreczkach i dostarczać. Także tego sprzętu jest dużo, tak jak wspomniałem, ponad 4 700 000 wydatkowane już w 2025 roku i te zakupy zostały zrealizowane, rozliczone u pana wojewody. Też tutaj warto powiedzieć, że przy niektórych zakupach Starostwo Powiatowe też było po prostu dokładało tych pieniążków. Mamy no, na przykład samochód, który też może służyć do takich różnych kryzysowych zadań, może dowieźć ten sprzęt, także jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju kryzysy, które mogą się wydarzyć.
18: Agregaty też dużej mocy w szpitalu powiatowym.
19: Tak, te w szpitalu dużej mocy, ale mamy też zakupione takie powiedzmy agregaty małej mocy, które możemy dostarczyć na przykład do mieszkańca powiatu, jeżeli nie będzie prądu, a jest podłączony pod aparaturę medyczną. Taki pierwszy z brzega przykład, który się kojarzy, że też taki mały agregat o tam mocy 2 kW wystarczy, żeby po prostu to urządzenie zapewniające życie danej osoby podtrzymać. Także też to jest ważne.
18: I rok 2026. Przechodzimy do pana Kazimierza Kmiecia.
20: Na podstawie ogłoszenia wojewody mazowieckiego o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach obszaru pierwszego, obiekty zbiorowej ochrony, powiat sochaczewski złożył 5 wniosków na kwotę około 2,5 miliona złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej obiektów zbiorowej ochrony planowanych do budowy w kolejnych latach. Są to następujące inwestycje. Pierwsza jest to budowa parkingu podziemnego z miejscami ukrycia przy starostwie powiatowym w Sochaczewie. Następnie budowa hali sportowej z podziemnymi miejscami ukrycia w zespole szkół imieniem Iwaszkiewicza w Chodakowie. Kolejną inwestycją jest rozbudowa szkoły specjalnej z podziemnymi miejscami ukrycia w Erminowie. Kolejnym budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy zespole szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Wnioski zostały rozpatrzone przez wojewodę pozytywnie, pieniądze wpłynęły i po rozstrzygnięciach przetargowych powiat sochaczewski podpisał umowy z wykonawcami, no i w tej chwili dokumentacja ta jest opracowywana. Warunkiem udzielania dotacji jest uzyskanie w wyniku realizacji zadania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub innego wymaganego dokumentu prawa budowlanego do dnia 31 grudnia tego roku. Powiat sochaczewski złożył również wniosek na szkolenia. Jest to ten obszar czwarty na kwotę 10 500, w tym udział powiatu to kolejne 10 500. Szkolenia będą dotyczyły ochrony ludności, obrony cywilnej oraz obsługi agregatów prądotwórczych. Będą one dedykowane dla pracowników Starostwa Powiatowego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wnioskowaliśmy o dotację na remont magazynu kryzysowego w kwocie 320 tysięcy, przy czym starostwo dopłaci do tej inwestycji ponad 100 tysięcy. Wykonawca został wyłoniony przetargiem, no niestety kwota określona właśnie zaproponowana przez wykonawcę była wyższa, więc ponad 100 tysięcy więcej. Wniosek ten został zaakceptowany, pieniądze wpłynęły, umowa została podpisana i w tej chwili trwają już prace remontowe przy tym obiekcie. W kolejnym naborze wojewody złożyliśmy wniosek o zakup i montaż syren alarmowych w 5 lokalizacjach, w których brakuje pokrycia w alarmowaniu ludności powiatu. Analizę taką wykonała Państwowa Straż Pożarna, więc tam one będą zamontowane. Poza tym też wniosek dotyczy zakupu 25 kolejnych syren przewidzianych do montażu w przyszłym roku. Wartość tego wniosku to około 1,5 miliona złotych. Odrębnym tematem jest program Szpital Przyjazny Wojsku, w ramach którego powiat sochaczewski złożył wniosek o zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz szeroki zakres sprzętu medycznego o wartości prawie 9 milionów złotych. Czekamy na akceptację wniosku przez wojewodę i po czym ruszą procedury przetargowe.
18: I tak wygląda rok 2026. I ja jeszcze podpytam, czy ten program będzie dalej realizowany, będą kolejne wnioski, bo pewnie tak, skoro mamy budować te ochronne budowle.
19: Tak, już nowy program, tylko w tej chwili będzie taki program ochrony ludności i obrony cywilnej na 5 lat jakby proponowany i już są te prace, trwają tam po prostu w ministerstwach, żeby od przyszłego roku właśnie pojawiło się finansowanie na te projektowane obiekty zbiorowej ochrony, żeby te budowy mogły ruszyć, bo warunkiem jest po prostu, jeżeli mamy w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę, to zgodnie z prawem budowlanym 2 lata i te właśnie pozwolenia by były przepadały, także musieliśmy już zaplanować harmonogram budowy w takich właśnie pierwszych propozycjach składanych wniosków, jak chcemy te budowy realizować. Także mamy nadzieję, że coś w tym zakresie naprawdę w przyszłym roku będzie już widać na placu budowy.
18: I pewnie się w związku z tym jeszcze nie raz spotkamy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę, dziękuję za dziś. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dziękuję.
19: Dziękuję bardzo.
18: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie.
20: Dziękuję.
0: Była to audycja Bezpieczny Powiat.
21: Zadanie pod nazwą Wzmocnienie struktur ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie sochaczewskim zrealizowane ze środków samorządu powiatowego w Sochaczewie.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
19: Jeszcze więcej muzyki.
20: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: A my teraz zaglądamy do Nowej Suchej, a dokładnie do Gminnego Ośrodka Kultury, bo to tam jutro odbędzie się bardzo ciekawe spotkanie. Z kim? To już wyjaśni dyrektor tej placówki, Ireneusz Łukawski.
1: Sołtysi z gminy Nowa Sucha zorganizowali takie fajne spotkanie z aktorem, z panem Henrykiem Gołębiewskim, a ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie jak zawsze.

0: 4 minuty dzielam nas od 15. Za chwilę ponownie Jowita Leszczyńska w studiu i najświeższa porcja wiadomości, na które serdecznie zapraszam.
1: Radio Sarajew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28 przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
9: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych.

0: Spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
9: Jest punktualnie 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej jest na ostatniej prostej. Nowe przepisy w polskich szkołach od września. Rozmawiamy o tym, jak wyglądają w praktyce w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 w Sochaczewie. Gmina Campinos w gronie laureatów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Wszystko wskazuje na to, że rozbudowa drogi wojewódzkiej 705 w Nowej Suchej jest na ostatniej prostej. Prace postępują całą szerokością drogi. Kierowcy jeżdżą już po części nowej nawierzchni jezdni i mostu, a nad rzeką Suchą Nidą powstała nowa kładka dla pieszych i rowerzystów. Teraz powstają chodnik i ścieżka rowerowa, a skrzyżowanie z drogą powiatową jest przebudowywane. Jak zapewnia MZDW, już niedługo będzie tu wygodniej i bezpieczniej, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych oraz rowerzystów. Na budowie obowiązuje ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. MZDW prosi o cierpliwość i ostrożność. Od września w polskich szkołach podstawowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych tak w czasie lekcji, jak w czasie przerw. Zajrzeliśmy do szkoły w Chodakowie, by sprawdzić, jak z nowymi przepisami radzą sobie uczniowie. I tu zaskoczenie. Dyrektor Zbigniew Tępczyk obserwuje pozytywne zachowania wśród uczniów.
11: Się okazuje, że dzieci naprawdę wiedzą, że jak są przepisy, to starają się stosować tych przepisów i jakichś tam problemów nie mamy, nie korzystają, sporadyczne może jakieś przypadki, ktoś wyciąga ten telefon, to kolega już go upomina, tak, żeby schować, bo to nie wolno i te dzieci więcej ze sobą rozmawiają, przebywają, śmieją się, bawią. Nawet mieliśmy staraniem Rady Rodziców, już chyba ze 2 lata temu były takie naklejone różne zabawowe do skakania i tak na początku było to zainteresowanie troszeczkę tym, przez 2 tygodnie może do miesiąca, a później po prostu dzieciaki chodziły, nie widziały na podłodze tych elementów zabawowych. Teraz wracają do tego w tym roku szkolnym i korzystają.
10: Nowe przepisy dotyczą także posiłków w placówkach oświatowych. Między innymi ograniczono ilość mięsa na korzyść roślin strączkowych. To się dzieciom podoba mniej, ale być może to kwestia przyzwyczajenia.
11: Troszeczkę może i narzekają, ale nie obserwujemy jakoś wielkiego zniechęcenia się do obiadów. Naprawdę ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej są podobne co w ubiegłych latach, także przyzwyczajają się, poznają nowe smaki i chyba są zadowolone, bo obiady są na miejscu gotowane, świeżutkie, cieplutkie.
10: Gmina Campinos w gronie laureatów budżetu obywatelskiego Mazowsza. Dzięki poparciu mieszkańców Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje tu inwestycję wartą 1 000 000 zł. O szczegółach wójt Piotr Grzelak.
12: Mamy to podregionalny projekt numer 345, polegający na doświetleniu przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej, która przebiega przez całą naszą gminę. Będą zrobione doświetlenia, na pewno to wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich przejeżdżających, korzystających z tej drogi. Chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom gminy i wszystkim, którzy głosowali na ten projekt. Głosowali, propagowali go, promowali, bo dzięki temu odnieśliśmy wspólny sukces. Tutaj też podziękowania do mieszkanki, do wnioskodawczyni, pani Agnieszki Błażejewskiej, która jest, nawiasem mówiąc, przewodniczącą Rady Gminy.
8: Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśno-Dole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
13: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
14: To trzy klasy są na wycieczce. Gdzie to się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
15: Starsze klasy są zamknięte i podobno puszczają im bajki.
14: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
8: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Pochmurno, ale ciepło, 21 stopni. Może jeszcze ta temperatura o 1 stopień pójdzie do góry. Natomiast w nocy przelotnie może popadać delikatnie, ale zawsze temperatura spadnie do jakichś 10 stopni, czyli nie jest źle. Piątek przywita nas pochmurnie, ale ciepło, natomiast jeżeli chodzi o czy będzie padać? Nie będzie padać według synoptyków, będzie słonecznie, ale chłodniej, zdecydowanie chłodniej niż dziś w tym najcieplejszym momencie, 15 stopni.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 5 minut już po 15 w kalendarzu. 8 dzień października. Brygida, Pelagia i Laurencja obchodzą imieniny i to im składamy życzenia. Kłaniamy się również tym, którzy obchodzą swoje urodziny. W nietypowych świętach Światowy Dzień Wzroku mamy. Proszę bardzo, a w przysłowiach czytamy, że po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. Wszystkiego dobrego dla dzisiaj, dla osób, które dzisiaj mają powody do świętowania.

0: 19 po 15. Przypominamy, że w najbliższą niedzielę 11 października, wyjątkowo o 16, mecz Ekstraligi Rugby RC Orkan Sochaczew kontra Lifestyle Catering RC Arka Gdynia. Przypomnę, że Radio Sochaczew i portal tusochaczew.pl są głównym partnerem medialnym naszych rugbistów i ja mam podwójne zaproszenie na niedzielne spotkanie. Kto ma ochotę w niedzielę po południu pobyć na sochaczewskiej Marakanie, niech do mnie teraz zadzwoni 863 22 22. Podwójna wyjściówka czeka na rozdanie. Jeszcze takich zaproszeń będziemy mieli kilka na pewno, także słuchajcie nas i dziś, i jutro, bowiem będziemy je rozdawać na naszej antenie. 863 22 22. Czekam na osobę, która chętnie zabierze ze sobą takie zaproszenia i kogoś ze sobą też zaprosi na stadion w najbliższą niedzielę 11 października o 16, bowiem będzie ten mecz transmitowany w telewizji, stąd taka godzina trochę nietypowa dla naszych kibiców. No, z tymi godzinami to ostatnio różnie bywało, także, ale nie idźmy w tą stronę. 863 22 22. Podwójne zaproszenie na mecz rugbistów Ekstraligi Rugby RC Orkan Sochaczew Lifestyle Catering RC Arka Gdynia. Kto ma ochotę taką podwójne zaproszenie zgarnąć, niech do mnie zadzwoni.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alierka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Neonet, Neonet.
9: Do korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Specjalne okazje dla ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
15: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
19: Reklama.

0: Słuchaj Mnie. A w radiu słuchacze wczesne informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Utrudnienia na Żyrardowskiej od Bielic, a także na rondzie w Kuznosinie zaczyna korkować się na Piłsudskiego, Alei 600-lecia i Warszawskiej, a także lewoskręt na Traugutta. Na skrzyżowaniu Staszica i Trojanowskiej też ruch natężony, podobnie jak na moście w obu kierunkach. Postoicie chwilę na Gawłowskiej. Dołowicze, Skierniewic, Żyrardowa czysto, a dwójka przejezdna w obu kierunkach. Na 92 tradycyjnie od Piorunowa po Błonia, a później Ołtarzew i Ożarów Mazowieckich. Tam na Podkocie utrudnienia, na 580 w Lesznie, Zielonkach, Latchorzewie, Starych Babicach i Blizna Jasińskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

zbliżamy się do 16 i kolejnej porcji wiadomości lokalnych, a w nich Monika Figut zaprosi na obchody stulecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina. Szykuje się naprawdę bardzo wielka impreza.

0: Reklama.
1: A z innej beczki już w najbliższą sobotę prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
3: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Zbliża się 16 w Radiu Sochaczew, to czas najnowszych wiadomości.
10: Nowoczesne wyposażenie, przestronne pomieszczenia i 91 łóżek. ZOL w Sochaczewie oficjalnie otwarty. W sobotę finał stulecia Liceum Chopina. Dyrekcja ma kilka próśb do uczestników spotkania. W tym serwisie zapraszamy też na wystawę 3 palety do Kramnic Miejskich.

0: Wiadomości lokalne, Monika Figut. Za nami uroczyste otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Sochaczewie. Mieści się on w kompleksowo zmodernizowanym i wyposażonym budynku po szpitalu psychiatrycznym. Przebudowa obiektu była możliwa dzięki dotacji pozyskanej przez powiat z programu KPO. Realizację zadania zlecono firmie Częstobud.
1: 3200 metrów powierzchni zmodernizowanej wewnątrz, wymienione wszystkie instalacje, zarówno elektryczne, jak i wodno-kanalizacyjne. ZOL został wyposażony w pełni wyposażony pod 91 łóżek dla pacjentów. Pełna modernizacja, także jest to obiekt w tym momencie nowoczesny, przygotowany w pełni do pomocy pacjentom. Myślę, że wyposażenie i wprowadzone tutaj systemy ułatwiają też pracę personelowi, przez co będzie ten obiekt mógł służyć w pełni na długie lata.
0: Mówił Artur Dobrowolski z Częstobudu. Msza święta, odsłonięcie dwóch tablic pamiątkowych i oficjalne obchody w szkole to główne elementy finału stulecia Chopina, który już w najbliższą sobotę. Szykuje się duża uroczystość. Ponad 500 osób zgłosiło udział w balu absolwenta. Na uroczystościach w szkole dyrekcja spodziewa się ponad 700 gości. W związku z ogromną liczbą uczestników szkoła ma do nich szczególne prośby.
2: Na teren szkoły mogą wjechać jedynie pojazdy z osobami niepełnosprawnymi. Musimy też miejsce dla straży pożarnej czy karetki pogotowia.
3: Także gorąca prośba, tam gdzie można parkować troszeczkę dalej i udać się już do nas na pieszo.
0: Mówili Katarzyna Najdzik, pedagog, i Dariusz Miłkowski, dyrektor Chopina. Druga z próśb dotyczy odbioru opasek.
3: Mam prośbę do naszych absolwentów, którzy są zarejestrowani tylko i wyłącznie na bal, żeby w piątek, jeśli jest to możliwe, 9, odbierali opaski w sekretariacie szkoły od 9 do godziny 16 i już żeby w dniu balu, czyli 10 od godziny 19, kierowali się do tylnego wyjścia, nie od głównego wejścia do domu weselnego od ulicy Warszawskiej, tylko od wejścia z tyłu. Natomiast wejście te główne od ulicy Warszawskiej zostawmy ludziom, którzy będą musieli się jeszcze poddać temu procesowi rejestracji.
0: W Kramnicach Miejskich pojawiły się prace w ramach najnowszej wystawy czasowej. Jest ona o tyle ciekawa, że reprezentuje różne style. Na wernisaż zaprasza jedna z autorek, Barbara Jachimowicz.
4: 9 października w piątek o godzinie 17 wystawa pod tytułem Trzy palety, czyli Piotrek Czarnecki. Ja będę miała też wystawy, no i Jadzia Orczyk-Miziołek. Trzy palety, dlaczego? Bo każdy z nas reprezentuje trochę inny styl, inny sposób malowania. Dlatego serdecznie zapraszam.
0: Do usłyszenia w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
5: Wiadomości ekonomiczne.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
10: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
9: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Paliwa dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 83 grosze, benzyny 98 7,71, a oleju napędowego 7,74. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Orza Twordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania. Trwa tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Laureaci Nagrody Nobla otrzymują złoty medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną. W 2026 roku wysokość nagrody to 12 milionów koron szwedzkich na jedną kategorię. To 4 700 tysięcy złotych. Jeśli w danej dziedzinie nagrodę otrzymuje więcej niż jedna osoba, kwota ta jest odpowiednio dzielona pomiędzy laureatów.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
5: 5 minut po 16, kto już kończy pracę, ten szczęśliwy. No a my będziemy wam towarzyszyć w tym, co robicie po pracy. Czy to jest, czy to są zakupy, czy to są jakiegoś rodzaju inne obowiązki, czy jeszcze coś załatwiacie na mieście. Jesteśmy z wami. Red Lips, to co nam było na początek 16 w Radiu Sochaczew, a już za moment także nasz dzisiejszy hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie, kłaniam się, zostaję z wami do 21.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Osobiste przeżycia Kazika, który napisał ten numer w momencie, kiedy faktycznie jego dzieci wyjechały na wakacje. Gdy nie ma dzieci, już teraz w hicie dnia w Radiu Sochaczew, 12 minut po 16, a wy koniecznie dajcie głośniej.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Tu Radio Słuchaczy Funas, także najnowsze informacje prosto z dróg. Jeśli kierujecie się na ulicę Kasztanową w Rybnie, jeśli chcielibyście tą ulicą przejechać, no to nie przejedziecie. Aktualnie droga zablokowana, tam miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów. Łącznie podróżowały tymi pojazdami cztery osoby, jak informuje nas Sochaczewska Straż Pożarna. No i w tej chwili faktycznie w obydwu kierunkach nie przejedziecie. Droga jest zablokowana. Na miejscu działają strażacy, którzy aktualnie czekają na pozostałe służby, a więc jeszcze raz przypominamy, ulica Kasztanowa w Rybnie w tym momencie nieprzejezdna.
1: Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

tu Radio Słuchacze, najlepsza muzyka na to czwartkowe popołudnie. A jeśli wy macie informacje z dróg, jeśli są miejsca w Sochaczewie, okolicach, które wywołują problemy, ten przejazd nie jest tak płynny, jak być powinien, gdzieś tworzy się duży, duży korek, no to o tych utrudnieniach informujcie nas, dzwoniąc pod numer telefonu 46 863 22 22. Trafik u nas na antenie już za kilka chwil. Do tego czasu Manam. Za chwilę także Swedish House Mafia, ich najnowszy hit, czyli Happiness is so sad.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A nasz trafik zaczynam od informacji z Rybna. Ulica Kasztanowa cały czas nieprzejezdna. Tam doszło do zdarzenia dwóch pojazdów, a więc w tej chwili droga zablokowana w obydwu kierunkach. Jeśli możecie, omijajcie ulicę Kasztanową w Rybnie właśnie. A teraz Sochaczew. Tu jeśli chodzi o centrum miasta, most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tu korek się może tworzyć. Tworzyć się może również w ulicy Drogutta w stronę warszawskiej, czy miejscami na Piłsudskiego. Duży ruch w okolicach ronda przy Wąskotorówce, przy skrzyżowania Piłsudskiego z Głowackiego, z Olimpijską, czy przy warszawskiej. Dużo aut także w Trojanowie, Łąkowa, Młynarska i objazd do Chodakowa. Tutaj też w tym momencie duży ruch. Obwodnica miasta w okolicach ronda w Kuznocinie. Tych aut jest również sporo. W okolicach ronda tego drugiego, czyli przy Żyrardowskiej, też czasem tam trudno się do ruchu włączyć. Na przykład na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa. Ale w odwrotnym kierunku już większych problemów w tym momencie nie macie. W stronę Warszawy, jeśli chcielibyście wyjechać 92, no to jak mijecie rondo na Wojtówce, to bez większych kłopotów wyjedziecie. 50 w stronę Wyszogrodu, przejezdna. 92 w stronę Łowicza. Tu większych kłopotów nie ma i ruch jest prawie znikomy, bez kłopotów. 705 w stronę Brochowa, tu też kłopotów nie macie, jak już wydostaniecie się z Chodakowa, a w stronę Skierniewic również 705. Jedyne miejsce, które może wam napsuć krwi, to Nowa Sucha. Tam trochę czasu stracicie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

Powoli zbliżamy się do 17:00, wtedy także w Radiu Sochaczy w najważniejsze wiadomości, tym razem z kraju i ze świata. A w nich oprócz tych bardzo istotnych, także te nieco mniej, nie wiem czy wiecie, ale jest kontynuacja przygód Mikołajka. Tak, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i o tym już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
5: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
6: W Delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
11: Reklama.
12: Już prawie 17, to czas najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z

0: Dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu, dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckiem. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc, a obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
1: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
2: Płuco było dziurawe, no otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
1: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
3: Nie spodziewałem się tego. Nie jest typowa 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
1: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
4: Będzie się musiał nowo nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
1: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
0: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka René Goscinniego i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Widzę tu przelotne opady, także jeśli jeszcze u Was nie pada, to bardzo możliwe, że zacznie, ale nie będą to opady intensywne, one mają się szybko skończyć, ale rzeczywiście zarówno teraz, jak i w nocy możemy tych opadów się spodziewać. Na termometrach 19 stopni Celsjusza na plusie, ciśnienie niskie, 1004 hektopaskale, wiatr umiarkowany powieje z południowego wschodu z prędkością średnio 19 km na godzinę. No i tak patrzę sobie, ile u nas tu w Sochaczewie w okolicach spadnie tych stopni w nocy, no do 10 będzie, tyle będzie w nocy najmniej.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A ja już za chwilę coś w Radiu Sochaczew będę dla Was miał. Tak jest. Także miejcie telefony na podorędziu, gdzieś bardzo blisko, bo kiedy otworzymy linię, będzie można zadzwonić, no i mam nadzieję wygrać w naszym konkursie. Moja i Twoja muzyka w Radiu Słuchaczy w Alphaville, Big in Japan, na początek 17. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: poranku, radio słuchacze, moja i twoja muzyka, a tymczasem mam przed sobą coś w kopercie, dwie sztuki. To bilety na najbliższe spotkanie RC Orkan Sochaczew Lifestyle Catering RC Arka Gdynia. To już w najbliższą niedzielę o 16:00 na stadionie w Sochaczewie, na Sochaczewskim Arakanie przy ulicy Warszawskiej 80. Kto z was chciałby sięgnąć po te bilety, właśnie dwie sztuki, także można zabrać kogo tylko chcecie. Ten już teraz dzwoni do Radia Sochaczew 46 863 22 22. Uruchamiamy nasze linie telefoniczne. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, witam, Robert z tej strony.
0: Witam serdecznie. Rozumiem, że Robercie, że jesteś fanem sochaczewskich rugbistów.
1: Jak najbardziej.
0: Jak najbardziej. Żeby dać ci te bilety, to potrzebowałbym od ciebie jakiegoś rodzaju dopingu. To może być okrzyk, może być przyśpiewka, a możesz mi opisać na przykład, jak zamierzasz dopingować. Damy radę?
1: No, opiszę, jak zamierzam dopingować. Oczywiście głośno krzycząc, trąbić na wuwuzelę.
0: Okej.
1: No, angażować się po prostu w doping.
0: Będzie doping. No dobra, to jeszcze powiedz mi, kogo zabierzesz. Zawsze. Jak zawsze, okej. Okay. Z kim?
1: Żonę,
0: super. No dobra, no to ja się czuję przekonany. W takim razie życzę wam udanego spotkania. Mam nadzieję, że nie dość, że to będzie mecz po prostu fajny do oglądania, no to, że oczywiście zakończy się pozytywnym rezultatem dla sochaczewskich rugbistów. Ty się ze mną nie rozłączaj. Poza anteną powiem ci, jak te bilety fizycznie odebrać.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Specjalne okazje dla ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Zbliżamy się do hitu Ekstraligi Rugby. Już w najbliższą niedzielę RC Orkan Sochaczew kontra Lifestyle Catering RC Arka Gdynia. I tak się składa, że mamy w Radiu Sochaczew dla Was bilety. Tak, poprzednio słuchacz wygrał na naszej antenie przed chwilą Robert, a tym razem kto chciałby o te bilety zawalczyć? 46 863 22 22 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew. W tym momencie linie otwarte, można śmiało dzwonić no i walczyć o ten właśnie komplet, a raczej parę biletów, które przede mną w kopercie bardzo ładnie tutaj leżą, ale chciałyby trafić w wasze ręce. Bo co mają leżeć? Lepiej, prawda, wykorzystać i jeszcze dobrze się bawić, oglądając mecz rugby? No pewnie, że tak. Najbliższa niedziela, przypominamy, o 16:00. To spotkanie na Sochaczewskiej Marakanie. 46 863 22 22. W tym momencie czekam na wasze telefony. 46 863 22 22. Dwa bilety. A więc można zabrać żonę, tak jak słuchacz Robert przed chwilą. Można zabrać sąsiadkę, kolegę, proszę bardzo. No naprawdę syna można zabrać, córkę. O, to jest taka opcja. No i tych opcji pewnie jest też również dużo, dużo więcej. 46 863 22 22. Już teraz szansa, żeby pójść z tymi właśnie biletami od Radia Sochaczew na Orkan, na Sochaczewską Marakanę właśnie w najbliższą niedzielę. Czekam na wasze telefony.
1: Reklama. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.

0: Nie wiem, czy wy aktualnie czegoś poszukujecie, bo na przykład niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Coś, co wygląda jak puma. I tam w ogóle śmigłowce, drony, kamery termowizyjne, psy trupiące, jest cała obława. No, bardzo możliwe, że to się okaże fejkiem, bo już takie sytuacje były. Także śledzimy to na bieżąco i o tym za chwilę, punktualnie o 18 w najnowszych wiadomościach z kraju i ze świata w Radio Sochacz FM.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka.

0: 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.
3: Minęła już 18 w Radiu Sochaczew.
4: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczydole Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
5: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
4: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś, w wieczornym bloku głosowań, Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
6: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
4: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
7: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
4: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Przelotnie może popadać u nas w Sochaczewie i okolicach. Na termometrach aktualnie 18 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do 10. No i w nocy też może przelotnie popadać. Jutro nieco chłodniej niż w ostatnich dniach, bo z tego co widzę do 15 stopni Celsjusza i na zmianę będzie się przeplatać słońce z chmurami, czyli w sumie będzie podobnie jak dzisiaj, tyle że no znacznie chłodniej. Aha, i przelotne opady jutro w ciągu dnia też się mogą zdarzyć.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: A już za chwilę w Radiu Sochaczew będziemy rozmawiać o grzybach. I to będziemy rozmawiać o grzybach z osobą, która wie o nich Wiele rzeczy, prawie wszystko. Katarzyna Fidler z Kampinoskiego Parku Narodowego już za moment w audycji Zajarani. Musicie tego wysłuchać, bo tutaj będzie wiele przydatnych grzybowych faktów.

0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Przy mikrofonie Radia Sochaczew Katarzyna Fidler z Kampinowskiego Parku Narodowego. Mykolog, dzień dobry.
5: No można powiedzieć, że mykolog, ale raczej taki freak na punkcie grzybów. Z grzybami zajmuję się od ponad 20 lat. Opowiadam, robię warsztaty i grzyby kocham miłością pierwszą chyba.
4: Właśnie, a że to jest audycja, z której rozmawiamy właśnie z pasjonatami, no to od tego zacznijmy. Co takiego panią w tych grzybach fascynuje? Dlaczego to jest taka wielka miłość?
5: A to jest bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawe, a odpowiedź będzie jeszcze bardziej zaskakująca, ponieważ ja się na grzybach w ogóle nie znałam. Do czasu studiów ani u mnie w domu się nie jadło grzybów, ani się nie zbierało. Dopóki przyszłam po studiach do pracy, do Kampinowskiego Parku Narodowego i wisiały zdjęcia grzybów. No i był kolega, który się tym zajmował, no i ja się zakochałam od razu. A ponieważ robię zdjęcia od dziecka, więc grzyb jest takim cudownym obiektem, który nie ucieka, stoi sobie i można robić zdjęcia, więc się zakochałam w kształtach, w kolorach, no we wszystkim.
4: Tutaj podczas prezentacji wystawy, zresztą to do tego tematu wrócimy, ale można było trochę u pani na prezentacji zobaczyć tych różnych grzybów. Na pewno różnorodność tego świata jest potężna, tak przecież można stwierdzić.
5: Tak, no na świecie mówi się, że jest od 2 do 5 nawet milionów gatunków grzybów. W Polsce nawet 15 tysięcy, a nawet niektórzy już mówią, że więcej. Także że jest ich bardzo dużo. No atlasy podają około 500 tysięcy gatunków. No to już jest dużo.
4: A czy w takim razie to jest cały czas zdobywanie nowej wiedzy? Czy to wiedzę jako mykolog, jako specjalista, ekspert od tego można posiąść i już właściwie nic się nie zmienia w tym świecie?
5: No właśnie nie. Trzeba się ciągle uczyć, to się ciągle zmienia. Chociażby nawet badania, które są teraz prowadzone. No kiedyś miało się owocnik grzyba, miał się muchomora, bo wiadomo było, że po budowie to jest muchomor. Natomiast teraz są badania genetyczne, badania zarodników, które nam dają szersze pole do nauki. Ciągle się uczę, no i trzeba się ciągle uczyć i to nie tylko z dziedziny mykologii, ale również medycyny, toksykologii. No akurat miałam to szczęście, że miałam toksykologię na studiach, także też mnie to wchłonęło bardzo. No nie, ciągle to jest temat, którego trzeba się uczyć, no i się pojawiają ciągle nowe gatunki. Także no ja już sama odkryłam, no w ubiegłym roku nawet miałam publikację, bo 2 nowe gatunki dla Kampinowskiego Parku Narodowego, to mnie bardzo cieszy.
4: Przejdźmy do tego Kampinowskiego Parku Narodowego. Oczywiście to też wybrzmiało dzisiaj na wystawie, że tych grzybów nie możemy zbierać, bo ustawodawca rzeczywiście o tym mówi. Natomiast jakie grzyby można zobaczyć tutaj u nas w Sochaczewie, okolicach i w Kampinowskim Parku Narodowym?
5: No tak, wiem, że to niektórych zasmuci, niektórych zdenerwuje, rzeczywiście zbierać grzybów nie wolno. Ja zawsze tłumaczę, że jeżeli pomyślimy sobie, że to jest park narodowy, nasza własność, tak jak nasz dom, to nikt by nie chciał, żeby ktoś wszedł do jego domu i niszczył mu, zrywał, no nie wiem, zachowywał się głośno i tak dalej. No i niektórzy mówią, no tak, ale jestem jeden na tych grzybach. No nie, no takich grzybiarzy jest po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy jesienią. To są osoby, które depczą, no śmiecą, hałasują i tak dalej. No a przyroda jest wielka, potężna. My tego nie widzimy. Nie widzimy ptaków, nie widzimy owadów, nie widzimy tego, co się dzieje z depytywania. Grzybów zbierać nie można. No i niestety można dostać też karę za to. Nawet 500 zł mandat. I grzyby, które możemy spotkać, no to takie typowe dla Mazowsza. Czyli jadalne to są borowiki, podgrzybki, kurki, czyli pieprznik jadalny. No i jest ich sporo, są muchomory, również jadalne. W tym roku jest szalenie dużo grzybów. Bardzo, naprawdę to jest tak dużo grzybów, których ja już nie pamiętam, kiedy tak było. Chyba jak przyszłam dawno temu do pracy, do parku, to tak było dużo. Teraz jest ich mniej, ale nawet rydze. I to właśnie w okolicy Sochaczewa. Mamy tutaj też nadleśnictwo Radziwiłłów i lasy i dokładnie takie bardzo podobne, bo to są te same lasy, czyli to są lasy iglaste, tak zwane bory i liściaste. Liściaste to co koźlarze pod brzozami na przykład będą występowały, czy tak jak mówiłam już wcześniej, te grzyby takie typowe, które kochają na przykład sosny albo świerki. Jak jeżeli ktoś to ma na przykład w ogródku może mieć, to może rydzów szukać.
4: To może szukać wtedy rydzów.
5: I są, bo są te rydze i coraz częściej osób mi zgłasza, a słuchaj, u mnie na podwórku wyrosły rydze pod małymi świerkami albo sosnami, ale co jest ciekawe, bo na łąkach występują, nie radzę oczywiście zbierać pieczarek, bo nie potrzeba, ale na przykład purchawki. Purchawki są jadalne pod warunkiem, że są twarde, białe, jeszcze nie mają tych zarodników, które tak wyskakują. I na przykład pojawia się tak czasznica. Kiedyś to była purchawica olbrzymia. Mm-hmm. Nawet wielkości piłki do koszykówki, a nawet większe. Wielkie, nawet wielkie. Tak. O, to naprawdę, tak. No to jest wielkie szczęście. One na przykład lubią wyrastać w parkach. Mm-hmm. I są jadalne.
4: I to są jadalne.
5: Jadalne grzyby, tak.
4: Mm-hmm. No właśnie. Trochę jeszcze wrócę do pani fascynacji tymi grzybami. Czy to jest tak, że najbardziej panią fascynują kolory, kształty, czy jednak ten aspekt jadalności, ewentualnie również pewnych substancji odżywczych dla naszego organizmu, no bo wiemy, że grzyby też te substancje mają.
5: No jeżeli chodzi o jedzenie i czuję, że to pytanie by pewnie padło na koniec, jakie grzyby najbardziej lubię jeść, no to niestety powiem, że no ja nie przepadam za grzybami. Mm-hmm. Dlatego akurat walory smakowe to odpadają. Znaczy próbuję je, bo każdy zawsze pyta, Kasiu, jak to smakuje? Natomiast nie przepadam. Może za kurkami, ale to w małych ilościach. Natomiast tak, kształty, to co one mają w sobie, że mają właściwości nawet lecznicze, mm-hmm. mają witaminy, mają pierwiastki różne, magnez, żelazo, cynk, no oczyszczają na przykład organizm nasz. No to jest wiele takich ciekawych grzybów, choć wielu chub, które rosną. No ale to jest dużo, by opowiadać. Te grzyby są coraz częściej badane pod tym kątem, bo do niedawna było powiedziane, nawet jeszcze ja na studiach miałam, że grzyby nie mają żadnej wartości, oprócz smakowych. Natomiast coraz częściej okazuje się, że mają, i to bardzo ważne, nawet w bardzo ciężkich chorobach nowotworowych wspierają leczenie i to warto o tym poczytać. To są już naprawdę naukowe opracowania i można o tym poczytać, jakie one są ważne. Zresztą Chińczycy o tym już widzieli kilka tysięcy lat temu.
4: Właśnie, to a propos tych substancji odżywczych jeszcze warto wspomnieć, bo chyba też moda na różnego rodzaju suplementy z grzybów to też jest temat aktualny. Na przykład pojawia się jakaś soplówka jeżowata, suplementy z tego typu. Tak. To są popularne.
5: Tak, są popularne, natomiast chcę Państwu powiedzieć, nie kupujcie z nieznanych źródeł. Mm. Mój kolega mykolog, który robi badania, zresztą ja jeszcze mu te badania przekazuję, kupił słoiczek takich grzybków, zapłacił, uwaga, 120 zł za malutki słoiczek i okazało się, że w 80% zamiast właśnie soplówki czy kordycepsa, czyli maczużnika, był piach, uwaga, podgrzybki, były po prostu wymieszane, no po prostu śmieci i zapłacił za to ponad 120 zł. Ale ze źródeł, które są prawdziwe, no najlepiej od jakichś lekarzy czy od osób, które zajmują się tym zawodowo, no akurat nie będę wskazywać, ale łatwo znaleźć też w internecie. Warto kupić, bo rzeczywiście wspierają odporność, działają na nasz mózg, oczyszczają nasz organizm. To jest naukowo udowodnione.
3: A już za kilka chwil powrócimy do audycji Zajerani. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Fidler, czyli specjalistka od grzybów z Kampinoskiego Parku Narodowego. Druga część audycji już za moment.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
6: Reklama.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Moja i twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
17: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
18: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Jesień, czyli sezon grzybowy w pełni. Już teraz wracamy w audycji Zajerani. Jest z nami Katarzyna Fidler, ekspert do spraw grzybów z Kampinoskiego Parku Narodowego. Wracamy do rozmowy.
5: To, co padło też dzisiaj podczas wystawy, podczas której rozmawiamy, to, że to jest poniekąd nasz sport narodowy, czy też taka aktywność narodowa. Ale właśnie jak to jest? Czy my do lasu idziemy zbierać grzyby, czy to zbieranie grzybów traktujemy jako taki pretekst, żeby w ogóle się do lasu wybrać na spacer? Mhm.
6: I tak. Mhm. Bo powiem, że chyba każdy z nas ma taką ciekawość życia. I tak są takie, jak młodzi nas słuchają, to była taka gra w Pokemony. Im bardziej nas szukasz, żeby znaleźć. I tak samo jest z dorosłe osoby też zresztą mają. Kiedyś kto był harcerzem, to były podchody. Mhm. I też szukaliśmy, żeby była nagroda. I tak samo jest tutaj. Im bardziej w las, tym bardziej szukam więcej grzybów. Natomiast niektórzy oczywiście robią zdjęcia, odpoczywają, to się wszystko łączy. Ja nie przepadam z takimi osobami, które oczywiście idą i wynoszą 50 koszyków grzybów, a później żona lub mąż mówi, ale przecież jeszcze w piwnicy mamy 100 słoiczków grzybów, po co? I rzeczywiście oni tego nawet nie jedzą. Natomiast, żeby tylko iść pozbierać, ja to rozumiem, bo to jest rzeczywiście pasja. Można się zawsze podzielić z sąsiadem albo z rodziną takimi grzybkami. To jest w ogóle świetny pomysł na prezent. Takie grzybki zrobić w słoiczku, tylko trzeba wiedzieć, co zbierać, a to zawsze mówimy.
5: Tak, o tym mówimy, o tym też tutaj myślę, że można się dowiedzieć, przychodząc na wystawę. To o tej wystawie słów kilka, bo powiedziała pani pod koniec swojej prelekcji, że robi wrażenie, tak? Trochę inaczej zmienię to, co pani powiedziała, ale właśnie podejrzewam, że jako osoba z doświadczeniem tego typu wystaw widziała pani wiele. Jak pani ocenia tą?
6: Wspaniała wystawa, wspaniała i tak spróbowaliśmy przynajmniej część gatunków ustawić obok siebie, żeby widać było te różnice. Te różnice czasami są minimalne, naprawdę. Jest taki grzyb, który się nazywa borowik, czyli prawdziwek, oczywiście znamy tego grzyba, jest do niego bardzo, bardzo podobny goryczek żółciowy, źle nazywany szatanem. To nie jest szatan, ale dobrze, większość ludzi tak go nazywa i jest bardzo mała różnica, czyli to, co jest ma pod spodem. Ta gąbeczka u jednego jest żółta lub taka biaława nawet, a u drugiego jest w kolorze naszej skóry różowej. To jest właśnie goryczak żółciowy. Grzyb nie to, że trujący, ale strasznie gorzki i jest niejadalny po prostu. I te różnice widać. Wystawa jest wspaniała. Zapraszamy bardzo, bardzo Państwa jeszcze tutaj do końca tygodnia, żeby obejrzeć. Cieszy mnie bardzo, że przyjdą dzieci na zajęcia. Ja ponad 20 lat prowadziłam edukację ekologiczną i widzę, jak to się zmienia w głowach. Też szacunek do przyrody, czyli nieniszczenie na przykład muchomorów, właśnie świadomość tego, co można zbierać, co nie i co dają nam na przykład chociażby grzyby. O roślinach oczywiście też, ale tutaj mamy dzisiaj wystawę grzybów, więc o tym mówimy. Bo warto wiedzieć, uczyć się całe życie.
5: Czy pani ma w takim razie jeszcze jakieś marzenia w tym świecie grzybów? I tak to jakie?
6: Tak, ile ja mam marzeń, bo właśnie które grzyby najbardziej lubię, te, których nie spotkałam. No i mam tutaj takich kilka i właśnie jeden to jest taki, który rośnie w wodzie, naprawdę rośnie w wodzie, właśnie na takiej martwej materii, czyli jakieś listki, igiełki. Nazywa się mitróweczka błotna, wygląda jak taka większa rzecz, zapałeczka świecąca, wygląda jakby latarenka była, po prostu piękna, ale mamy niestety suszę cały czas, nie ma wody. Marzę o takim grzybie, ale o jeszcze dużo innych. Także to jest moje marzenie. I zrobić jakieś bardzo fajne też zdjęcia, bo uwielbiam je robić. Także coś takiego ciekawego znaleźć.
5: To o tę pasję też zapytam, fotograficzną. Jeśli zdjęcia, to aparat pani zabiera taki profesjonalny, duży, czy telefonem? Bo wiadomo, że niektórzy już teraz telefonem możemy robić naprawdę niezłe zdjęcia. Jak to u pani wygląda?
6: Jedno i drugie. Mhm. Ja oczywiście mam kilka aparatów, uwielbiam. Dziecka, pierwszy prezent taki, który dostałam od taty, to był aparat. Mój tata też robił zdjęcia, brat robi piękne zdjęcia i tata był też instruktorem, uczył. Także od dziecka uwielbiam, jest to aparat, zawsze aparat, ale telefon jak najbardziej. I w ogóle polecam robić aparatom zdjęcia i porównywać, sprawdzać. No, znajdują się tak zwane fora na różnych mediach społecznościowych. To jak państwo kiedyś wejdziecie i zobaczycie, jak się ludzie potrafią kłócić na temat jednego zdjęcia, no to po prostu można się uśmiechać. Ale o czym to świadczy? O tym, że grzyby bardzo trudno rozpoznać. Niektóre naprawdę bardzo trudno rozpoznać. I to, o czym zawsze mówię i chciałabym dzisiaj to naprawdę zaakcentować. Jeżeli mamy 1%, jeżeli nie wiemy, co to jest, wątpliwości 1% zostawiamy. Naprawdę. Po co nam to? Grzyby naprawdę bywają trujące. Dzisiaj też opowiadałam o historii, że tydzień temu zatruł się pan, myślał, że zjadł gołąbka, natomiast zjadł muchomora zielonawego, dawna nazwa sromotnikowy. No wtedy, jeżeli taka osoba, no niestety nie umrze, no ona jest wtedy poddana śpiączce farmakologicznej, bo ta wątroba i nerki natychmiast przestają działać, to musi być przeszczep. I on właśnie czeka na przeszczep. A to już jest co najmniej trzecia osoba. Tej jesieni. To jest od 2 miesięcy.
5: Tutaj ten sezon naprawdę obfity, nie dość, że w grzyby, to też w te przypadki.
6: Naprawdę bardzo, w ogóle obfity w grzyby trujące, bo czasami się zdarzają, oczywiście my czasami mylimy gatunki, ale no, jest wysyp grzybu, widzimy, no ale takiego wysypu jak muchomor zielonawy, ten sromotnikowy, ja nie widziałam nigdy. Ja miałam w ogóle 3 miejsca tylko, gdzie to występowało, a teraz widzę prawie wszędzie i to są łany tych grzybów. Widzę, że ludzie też zbierają, bo widzę, że na ścieżkach leżą zerwane. No to jest grzyb naprawdę śmiertelnie trujący. Bardzo, bardzo... W ogóle grzyb o fantastycznym smaku. Od mojego profesora toksykologii dowiedziałam się, że tak studiowałam, że osoby, które przeżyły i były pytane, jaki to ma smak, bardzo dobry w smaku, bardzo dobry, słodkawy. I nic się nie dzieje z taką osobą. Ona zje tego grzyba i nie ma wymiotów, nie ma bólu brzucha, żołądka, niczego, nic się nie dzieje. Natomiast to zaczyna po jakimś czasie. Może zacząć boleć żołądek, ból głowy, wymioty. Co jest najgorsze? Potem przestaje tak być. I przez na przykład dobę nic się nie dzieje. Absolutnie. Dobę, dwie nawet. I później znowu i wtedy jest za późno. Więc no, bardzo podstępny grzyb. Bardzo. Trzeba uważać.
5: 1% pewności to wtedy zostawiamy.
6: Zostawiamy. Nie ma co się tutaj patyczkować. Nie bierzemy też bardzo, bardzo młodych grzybów. Nie bierzemy też takich starych kłopciuchów. One... już wysypał te zarodniki też, ale to one też potrafią, nawet podgrzyby czy prawdziwek, taki starszawy. Niektórzy odkrajowują to z pleśniowego grzyba. Nie, pleśń to jest też grzyb. I jak wiemy, widzimy spleśniały chleb czy jakiś owoc, no to też go nie jemy. I absolutnie błagam wszystkich, żebyście nie jedli państwo. Macie dżem w słoiku, którym jest spleśniały, to już zostawcie, bo ta pleśń jest, chociaż jej nie widać, jest na pewno w całym słoiku, tak samo w pomarańczy czy w ziemniaku. On jest już wszędzie.
5: To tak na koniec to, co też wybrzmiało, ale tak jeszcze dla naszych słuchaczy, grzyba wykręcamy, wycinamy, jak no. Zostawiamy ten, po sobie ten... to miejsce.
6: Tak, już powiem. Dla takiego mykologa to nie ma żadnego znaczenia. Czy wykręcamy, czy wycinamy, nie ma to znaczenia. Jeżeli mamy wątpliwość, czy to będzie muchomor, który ma taką bulwę pod spodem, taki jeszcze, to wtedy lepiej jest wyciągnąć grzyba. Bo możemy go z gołąbkiem na przykład pomylić, a gołąbek nie ma tej pochewki takiej. No to wtedy, jeżeli ktoś ma wątpliwości, ale tak jak mówię, zostawmy to, w ogóle nie ruszamy. Znajdźmy sobie 3 gatunki grzybów, które chcemy. Podgrzybek, zwany teraz podgrzybem, borowik, nie wiem, koźla, szkórka.
5: I maślak też popularny.
6: Maślak 5. I wystarczy. Po co robić, po co później chorować? Naprawdę znam osoby, które naprawdę chorowały po tych grzybach i to jest okropne doświadczenie. Więc to powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że jeżeli zbieramy po takiego podgrzybka prawdziwka, koźlaka, warto jego poklepać po kapeluszku, żeby nam te zarodniki wyszły, chociaż my ich nie widzimy, ale na pewno są. A miejsce po grzybie zakryjmy, żeby grzybnia, która jest, czyli to podstawowe ciało grzyba, to podstawa, dzięki którym wychodzą te owocniki, zakryć, żeby nie wyschła.
5: I o właśnie grzybach, o tych dobrych praktykach związanych z ich zbieraniem, a także o tym, co nas fascynuje, opowiadała Katarzyna Fidler z Kampinowskiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik, Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Reklama.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A za chwilę także jeszcze więcej informacji. Będzie między innymi o PKP, które testuje nowe oznaczenia peronów. W jaki sposób będzie można znaleźć na przykład właściwy tor? O tym za chwilę.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
5: Punktualnie 19 w Radio Sochaczew. Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzów domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75

0: 50-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
1: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
0: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
2: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
0: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
3: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
0: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
0: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
5: A kto się dzisiaj nie złapał na rozmowę o grzybach z ekspertem z Kampinoskiego Parku Narodowego, to ta rozmowa już teraz do odsłuchania także na radiosochaczew.pl. A już teraz muzycznie u nas Grzegorz Chyży na początek 19.
6: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż, może już

0: Lubię, kiedy w tych nowościach radiowych pojawia się właśnie taki numer jak ten, którego trudno tak jednoznacznie zawsze przyplatkować, jakoś opisać. To po prostu Ash, Stop the Wedding. A tym samym już no, nie wesele, ale również ważna impreza w powiecie saczewskim się szykuje. I to już w najbliższą sobotę. Finał stulecia obchodów jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Tak jest, to już w tę sobotę. Co w ramach tych obchodów się wydarzy? No, mnóstwo rzeczy, obchody tak hucznego jubileuszu, tak okrągłego. To na pewno wiele inicjatyw. O 9 rozpocznie się uroczystą mszą świętą w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. Od 9 rejestracja uczestników uroczystości, o 10 przemarsz uczestników spod kościoła do liceum w asyście Orkiestry Sochaczewskiej Szkoły Muzycznej. O 11 odsłonięcie tablicy pamiątkowej zjazdów holu liceum. O 11.15 odsłonięcie tablicy poświęconej profesorowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu. O 12 rozpoczęcie oficjalnej jej części uroczystości, spotkania w klasach, 14.30, a o 19 bal absolwenta. O szczegółach piszemy dla Was na tusochaczew.pl. Wejdźcie i sprawdźcie, no i jeśli jesteście absolwentami Chopina, no to bądźcie na tej uroczystości.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: romantycznej balladzie. Perfect Man w Radiu Słuchacze, moja i twoja muzyka. A tymczasem wracamy do tematu, o którym już wiecie, ale przypominamy, bo o tym mówić warto. Piłkarski Orkan Sochaczew mistrzem w finale Pucharu Polski, okręgowym Pucharze Polski oczywiście. Ostatnio to się wydarzyło, ostatnio to znaczy wczoraj, zdeklasował Chopina Sadniki. No i jak się cieszyli, to zobaczycie w mediach społecznościowych Radia Sochaczew, w portalu tusochaczew.pl, a my po wszystkim rozmawialiśmy między innymi z zawodnikiem Oskarem Stenclem. Jak on ocenia to spotkanie tak z perspektywy boiska?
1: Spodziewaliśmy się tak szczerze cięższego meczu. Myśleliśmy, że raczej wynik będzie stykowy, może te karne tak jak w poprzednich kolejkach. Ale no na szczęście udało się szybciej zakończyć ten mecz i udało się wysoko wygrać, więc to najważniejsze. Na pewno nic nie zmieniamy, trenujemy dalej tak ciężko, tak jak trenowaliśmy. No i co, jedziemy na pewno po awans, nie zaprzestaniemy na laurach, na pewno będziemy próbować ten awans pierwszego miejsca zrobić.
0: Zawodnik to jedno, a jak to spotkanie ocenia trener? No bo przecież to on przygotowywał taktycznie swoich podopiecznych.
2: Udało nam się zrealizować plan w 100%. Chciałem naprawdę podziękować i przede wszystkim tutaj kibicom, zawodnikom, sztabowi oraz zarządowi za to wszystko, jak się udało nam przygotować. Mamy bardzo młody zespół, głównie pracowaliśmy nad przygotowaniem mentalnym, bardzo dużo rozmów odbywaliśmy przed tym finałem i się naprawdę każdy stanął na wysokości zadania. Nie było u nas strachu, mieliśmy szacunek do przeciwnika, ale zagraliśmy tak, jak chcieliśmy.
0: Mówił trener Orkanu Maciej Przybylski. No właśnie, żeby zdeklasować rywali, no to trzeba trenować ciężko. Jak wyglądają na co dzień te przygotowania?
2: Bardzo dużo trenujemy nad przygotowaniem motorycznym. Więcej niż jak prowadziłem zespół nawet chociażby w piątej lidze wcześniej, więc naprawdę im za to bardzo dużo szacunku mam do tego i im bardzo chwalę za to, że zaufali mi i gdzieś poddali się procesowi i udało nam się zrealizować to przygotowanie na takim poziomie, jakie jest.
0: Jeszcze raz gratulujemy, a więcej informacji znajdziecie także w mediach społecznościowych Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl.
3: Reklama. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja

0: Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklam.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
5: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby. Mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
6: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
5: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.
7: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
5: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce. Wzbudzał strach u innych osób. Dlatego świadkowie wezwali policję. A gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator. Dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany. Ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba. Dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor

0: Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
1: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Ann Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
0: Ann Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoczanie będą faworytem Błażej Kulesza.
2: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest 2-krotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej 16, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
0: Początek meczu z Vardarem o 20:35.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju. Pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Błażej Kulesza.
2: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak 2 poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebny był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
7: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
2: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
7: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
2: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Ava Max i Torn na początek 20 w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie, a za chwilę także Clean Bandit, Igor Herbut w duecie z Wani, czy Kaigo i Max McNaur.

0: Już za chwilkę przypomnimy rozmowę z dzisiejszymi gośćmi dnia Radia Sochaczew. Będzie z nami Monika Wasilewska, przewodnicząca KGW Dobrodziejki w Koznocinie i Maria Kowalska, instruktorka pilatesu. W rozmowie będzie o nowych zajęciach ruchowych w Siedlicy w Koznocinie. O tym już za moment na 94 i 9 FM.
1: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: To jest powtórka audycji.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest Monika Wasilewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Koznocinie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
11: Jest z nami również Maria Kowalska, instruktorka pilatesu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jeszcze w październiku ruszają zajęcia ruchowe w Świetlicy w Koznocinie. Co możemy powiedzieć o tej inicjatywie?
12: Co możemy powiedzieć? Stwierdziłyśmy z Marysią, pomysł generalnie pojawił się od Marysi. Dostałam telefon z propozycją, że może byśmy coś zrobiły w naszym Koznocinie dla naszych mieszkańców. No a wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mi się dwa razy nie powtarza, więc podjęłam rękawice. I machina ruszyła i tym sposobem startujemy właśnie z pierwszymi zajęciami 20 października, więc jeżeli ktoś chce wzmocnić swoje ciało i przy okazji się zrelaksować, to serdecznie zapraszamy. No a myślę, że więcej o tym, co tam się zadzieje, to powie nam Marysia.
11: Tak, bo ja powiedziałam, że to będą zajęcia ruchowe, ale tutaj należy doprecyzować ruchowe, jakie dokładnie.
13: No na początku chcemy zaproponować zajęcia typu zdrowy kręgosłup, które mają na celu zbudowania silnego i sprawnego i elastycznego ciała. Chcemy, żeby mieszkańcy Koznocina poznali takie ćwiczenia. Będą też elementy pilatesu, bo w tym się specjalizuję. Pilates wzmacnia ciało, odpręża, buduje głębokie mięśnie naszego ciała i uważam, że pilates na tą chwilę dla takich osób, które chcą zadbać o zdrowy kręgosłup, jest najbardziej odpowiednim ćwiczeniem.
11: Tutaj pani Monika wspomniała już, że pierwsze zajęcia odbędą się 20 października, ale gdzie dokładnie i o której godzinie?
12: Tak jest. Odbędą się 20 października w naszej świetlicy wiejskiej w Koznocinie o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Nie tylko mieszkańców naszego Koznocina. Ważne jest też, że po zajęciach o uzupełnienie tych zdrowych kalorii zadbają Państwo Ania i Tomasz Janiak. Natomiast o te trochę słodsze, no moje kochane Koło Gospodyń Wiejskich Dobrodziejki z Koznocina.
11: To jeszcze do tego poczęstunku przejdziemy, natomiast jeszcze trochę o tych zajęciach, jak one będą przebiegać.
13: Więc tak, zaczniemy na pewno od leciutkiej rozgrzewki. Później się skupimy na delikatnym wzmacnianiu. Na pewno będą to ćwiczenia, które będą prostować nasz odcinek piersiowy. Będziemy wzmacniać nasze pośladki, bo zdrowe i mocne pośladki to też zdrowy i mocny kręgosłup. Na koniec zrobimy też trochę więcej rozciągania, szczególnie naszej tylnej taśmy i zakończymy głębokim wdechem i wydechem.
11: Jak długo będą trwać te zajęcia?
13: Około 50 minut.
11: I one są przewidziane dla kobiet w jakimś określonym wieku, czy nie?
13: Nie, one są dla wszystkich.
11: Czyli?
13: Dla mężczyzn, dla kobiet, dla wszystkich.
11: Dzieci, seniorzy tutaj również wchodzą w grę?
13: Dzieci może nie aż tak bardzo, ale na pewno kobiety i mężczyźni w różnym wieku i też seniorzy jak najbardziej.
11: Czy trzeba coś ze sobą zabierać, takie informacje praktyczne jeszcze?
13: Myślę, że wygodny strój, wodę i nic więcej, dobre samopoczucie.
11: A czy wymagane są, pani Moniko, zapisy?
13: Na pierwsze zajęcia nie. Zapraszamy wszystkich, każdy, kto ma ochotę z nami poćwiczyć, zrelaksować się, jest jak najbardziej mile widziany.
11: A czy te zajęcia będą się odbywać systematycznie?
13: Takie mamy założenie, taki jest plan, że co czwartek o godzinie 19 będziemy się spotykać w naszej świetlicy.
11: Rozumiem, że obie panie są z Kuznocina, tak?
13: Tak. Tak.
11: Czyli musicie mieć taką mocno zintegrowaną społeczność, pani Mario?
13: No, chcemy jeszcze bardziej ją zintegrować. Pracujemy nad tym.
11: Mówiła pani o poczęstunku. KGW Dobrodziejki z Kuznocina tutaj będą działać. Co przygotujecie? Może już pani uchylić rąbka tajemnicy?
13: No my jak zwykle zadbamy o to, żeby było pysznie i słodko, więc nasze przepyszne wypieki gdzieś tam zagoszczą. No ale tak jak wspomniałam, będzie też wersja fit.
11: Czyli dla każdego
13: także
11: coś
13: tutaj
11: dobrego.
13: Tak jest, dla każdego coś dobrego. Państwo Janiak już zadbają o to, żeby tak mądrze uzupełnić te spalone kalorie.
11: A co może pani powiedzieć w ogóle o działalności koła jako jego przewodnicząca? Dużo was jest w tym kole, przybywa, ubywa, same kobiety, są też mężczyźni, czym się zajmujecie?
13: No w tej chwili mamy same kobiety, aczkolwiek czekamy na odważnych i chętnych mężczyzn, bo są nam potrzebni. A specjalizujemy się w gotowaniu, jak przystało na gospodynię, więc na wszystkich lokalnych festynach, czy jakichś właśnie wiejskich inicjatywach bierzemy czynny udział, no i dbamy o to, żeby każdy był najedzony i zadowolony.
11: Macie jakieś zdanie popisowe?
13: Myślę, że mocno zasłynęłyśmy z żurku.
11: To gdzie go można było spróbować?
13: No ostatnio na dożynkach gminnych.
11: I tam się cieszył powodzeniem.
13: No ogromny.
11: A w kole jest was kilkanaście, kilkadziesiąt?
13: Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt świetnych dziewczyn.
11: I spotykacie się regularnie?
13: Staramy się. Jak tylko czas nam pozwala, to wspólnie spędzamy czas. Nawet ostatnio udało nam się wyjechać na kilka dni. Ale organizujemy też wspólne wyjścia. Dzień Kobiet wspólnie spędzamy, no może nie stricte Wigilię, bo to już taki czas rodzinny, ale na pewno ten czas taki przedświąteczny też staramy się wygospodarować, żeby razem chwilkę spędzić.
11: Teraz już się imprezy raczej plenerowe pokończyły w związku z pogodą. Gdzieś jeszcze będzie was można spotkać w najbliższym czasie, czy już teraz troszeczkę będziecie odpoczywać?
13: Teraz planujemy odpoczywać, regenerujemy się, zbieramy siły na nadchodzący sezon.
11: I wracamy do naszego głównego wątku, czyli do ćwiczeń. Pani Mario, proszę o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tych zajęciach, do przybycia do Kuznocina.
13: Tak, przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że zajęcia mają na celu profilaktyki, ponieważ jeżeli w tej chwili nie postanowimy, że chcemy wziąć udział w takich zajęciach gdziekolwiek, czy to u nas, czy gdziekolwiek indziej w Sochaczewie, to później może być już troszeczkę za późno. Te zajęcia mają właśnie działanie profilaktyczne, żebyśmy mieli właśnie zdrowy kręgosłup poprzez zdrowe i mocne mięśnie, tak? Czyli ćwiczmy, jeszcze raz ćwiczmy.
11: Świetlica w Kuznocinie, dużą ma pojemność? Dużo osób tam się zmieści?
13: Wszyscy, którzy się pojawią, na pewno znajdą tam miejsce dla siebie.
11: Czyli kawałek podłogi na pewno zostanie zarezerwowany.
13: Dokładnie.
11: No dobrze, to bardzo dziękuję już paniom za rozmowę. Zapraszamy raz jeszcze, tak? 20 października, świetlica w Kuznocinie, godzina 19, tak?
13: Dokładnie, tak. Zapraszamy.
11: A w naszym studiu były Monika Wasilewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Dobrodziejki w Kuznocinie i Maria Kowalska, instruktorka pilatesu. Dziękuję pięknie.
13: Dziękuję.
12: Dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: Była to powtórka audycji.

0: Zapewne nie raz, nie dwa o tym usłyszeliście, ale tak. Piłkarski Orkan Sochaczew wzniósł w górę Puchar Polski. Ten okręgowy, no ale jakże dobrze smakujący. Zdeklasował Szopena Sanoniki. Jak ten triumf wyglądał, no o tym przeczytacie na tu.sochaczew.pl w zakładce Sport, ale o tym również przeczytacie, a raczej to zobaczycie w mediach społecznościowych Radia Sochaczew i portalu tu.sochaczew.pl. Tam m.in. filmiki z tego, jak piłkarze Orkana cieszą się po tym zwycięstwie i jak ten puchar podnoszą. Naprawdę warto zobaczyć, jak to wszystko wyglądało pod kątem gry meczowej, no i później pod kątem celebracji. Gratulujemy raz jeszcze, no a w naszych mediach społecznościowych materiały z tego spotkania.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: blisko.
1: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.